0: στο Star. Παίζει δόξο. Παίζει δόξο.
1: Μέλο Ράδιο. Το Yes.
2: Μέλο.
1: Το

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio Warszawa.

Mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie.
1: Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.

0: słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Marta Kaźmierowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Zaczynamy od tematu, który warszawiakom coraz częściej daje się we znaki. I to dosłownie. Dziki w stolicy. Mazowieccy radni zdecydowali o możliwości ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. To odpowiedź na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących tych zwierząt.
4: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu z lasu, a niestety tego robić nie możemy. No miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
3: Tylko do końca lipca tego roku odnotowano blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, a także prawie 160 ataków na ludzi. Nowa uchwała nie wprowadza konkretnego limitu odstrzału, ale określa sytuacje, w których możliwa będzie interwencja. Między innymi wtedy, gdy dziki regularnie pojawiają się na terenach zurbanizowanych czy w pasach dróg. O tym, co dokładnie zmieni decyzja mazowieckiego sejmiku i dlaczego dzików nie można po prostu wywieźć poza miasto, za chwilę. A później zmienimy temat, choć pozostaniemy w Warszawie. Dieta planetarna i pytanie o to, jak powinno wyglądać żywienie uczniów w miejskich szkołach. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. Sprawdzimy, co jest powodem i na czym polegają proponowane zmiany. Na koniec będzie też coś dla kibiców. Sportowy przegląd wydarzeń w Warszawie, czyli najważniejsze wyniki, informacje i zapowiedzi. Zaczynamy jednak od dzików. Co zmieni uchwała mazowieckiego sejmiku i jak teraz będzie wyglądać walka z ich rosnącą populacją? O tym przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.
5: No, przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików i tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
6: Nie zmienia się możliwość redukcji populacji dzików w Warszawie tylko i wyłącznie poprzez odłów z uśmierceniem, czy to z użyciem broni myśliwskiej, czy za pomocą środka farmakologicznego. To jest regulowane ze względu na ASF. Nie ma możliwości wywiezienia, odłowienia i wywiezienia zwierząt poza teren miasta stołecznego Warszawy, czy też innych miast. Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Gdynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, z tego co pamiętam dane odnośnie Gdyni, to w ciągu 12 lat było tyle zgłoszeń i interwencji odnośnie dzików, co w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą ze zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie lasy miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost. W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej, co już wcześniej wspomniałem, że jest możliwość odłowu za pomocą broni myśliwskiej i osób uprawnionych do używania takiej broni. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. Do tego regulują odrębne przepisy możliwość używania tej broni w obwodach łowieckich, nie w terenach zurbanizowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Warszawa nie jest obwodem łowieckim, tak jak i pozostałe miasta są zgodnie z przepisami wyłączone z obwodów łowieckich, mogą wchodzić skrawkami w obwody łowieckie, natomiast nie to, że są całością w obwodzie łowieckim. Myśliwi mogą tutaj wspierać, to również padło na wielu spotkaniach, że jeżeli będzie wystąpienie włodarzy odnośnie pomocy w ograniczeniu populacji, mogą się włączyć, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest możliwość wykonywania odstrzału redukcyjnego, czyli spełniającego wymogi bezpieczeństwa. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją. Wiele organizacji uważa to za marnotrawstwo, dodatkowe koszty. Jak już to lepiej spożytkować te tusze na schroniska, na karmę dla zwierząt, to naprawdę idzie w olbrzymie ilości.
3: Dodał Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomnę, że w Warszawie działa oficjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który powołano w czerwcu tego roku w celu koordynacji działań związanych z obecnością dzikich zwierząt i dzików, przede wszystkim dzików właśnie. I do pracy tego zespołu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
0: Zmieniamy temat,
3: który może pojawić się na talerzach warszawskich uczniów, a właściwie już się pojawił. Dieta planetarna, czyli propozycja zmian w szkolnym żywieniu, która ma łączyć troskę o zdrowie dzieci z troską o środowisko. W praktyce oznacza to m.in. więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej mięsa. Tyle, że pomysł budzi też pytania i emocje. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I o tym, o emocjach, o rozporządzeniu ministra edukacji rozmawiam z moimi gośćmi. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: I Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Cześć.
8: Dzień dobry Państwu, cześć.
3: Dieta planetarna to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. I zanim przejdziemy do szczegółów, jak to dokładnie wygląda w Warszawie i dlaczego tak naprawdę niektórzy uczniowie w niektórych szkołach na tę dietę się skarżą, to powiedzmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę dieta planetarna jest.
7: Dieta planetarna jest dietą, która została opracowana już dosyć dawno, bo w 2019 roku. Jest to dieta, którą opracowywano dla osób dorosłych.
3: Czyli to nie jest żadna nowość?
7: Żadna nowość. Jest to dieta, która zawiera bardzo konkretne wskazania. Przede wszystkim ma łączyć 2 zagadnienia, czyli zagadnienie zdrowego żywienia człowieka i czynników ekologicznych, dbałości o naszą planetę, o nasze otoczenie. Stąd wzięła się ta nazwa dieta planetarna, która jako nazwa troszeczkę jest niepokojąca, ponieważ ona kładzie nacisk na planetę, a gdzieś nie słyszymy tutaj tego zdrowego żywienia człowieka. Stąd interpretacje są bardzo różne. Dieta planetarna mówi o tym, że

0: jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, które je mięso i wyroby mięsopodobne w bardzo dużych ilościach. Jemy różnego rodzaju fast foody, produkty wysoko przetworzone. Dieta planetarna odnosi się również do zapotrzebowania energetycznego człowieka. Ile tych kalorii faktycznie my potrzebujemy? Odnosi się do ilości cukru, do ilości wszystkich tych elementów naszego żywienia, które powinny być dobrze dostosowane do potrzeb organizmu. Do potrzeb organizmu zarówno dorosłego, jak i młodego człowieka. Elementy diety planetarnej zostały przeniesione do szkoły. Zarówno do żywienia, jak i do nauczania. Ponieważ termin dieta planetarna pojawia się nie tylko przy żywieniu młodego człowieka w szkole, ale również biologia, edukacja zdrowotna, wszelkie zagadnienia dotyczące ekologii, dotyczące zdrowia człowieka, bazują również na założeniach diety planetarnej i o tym mówią. Czyli połączenie zdrowia człowieka w takim bardzo holistycznym spojrzeniu na to, jednocześnie z działaniem ku dobru naszej planety.
1: Dotarłam do danych z Otwocka. Takie dane, takie analizy nie zostały jeszcze zrobione w Warszawie, ale w Otwocku wynika na podstawie 9 szkół, że aż 71% dzieci nie zjada posiłków przygotowanych na bazie nasion roślin strączkowych, a 67% ankietowanych nie kryje zaś, że serwowane dania są gorsze niż w poprzednim roku szkolnym, i to wszystko ze sprawą diety planetarnej. Z kolei ostatnio na ostatniej sesji Rady Warszawy szef warszawskich struktur Sebastian Kaleta powiedział, że w warszawskich szkołach jest tak, że bardzo wielu uczniów po prostu wyrzuca posiłki, że są specjalne pojemniki, są specjalne kubły, do których te posiłki trafiają. Pytanie, jak to wygląda w Pani szkole?
0: W mojej szkole jesteśmy w okresie przejściowym w tej chwili, ponieważ trwa dalej postępowanie przetargowe, będzie wyłoniona nowa osoba prowadząca żywienie. W tej chwili korzystamy z cateringu, ale z cateringu, który całkowicie przestrzega obowiązujących przepisów, czyli przestrzega tego rozporządzenia, które zostało wprowadzone ostatnio. Nie ma takiej sytuacji krańcowej, o jakiej jest mowa. Dzieci mają po pierwsze wybór. Codziennie do wyboru jest zupa, do wyboru jest drugie danie. Różnego rodzaju są to dania. Dzieci korzystają z tej możliwości, że przed dzień podejmują decyzję, co mogą zjeść. Mogą konsultować to również z rodzicami. Wyrzucanie jest bolączką wszystkich szkół, również mojej, bo to nie znaczy, że wszystko znika z talerza i że nic nie jest wyrzucane. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy tutaj, myślę, że w średniej, może troszeczkę lepiej niż wygląda to średnio, ale my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. I w ramach szkół promujących zdrowie od wielu, wielu lat prowadzimy działalność prozdrowotną. Nasz wewnątrzszkolny program promocji zdrowia ma już około 20 lat. Cały czas pracujemy z dziećmi nad tym, żeby wiedziały, co to znaczy zdrowo się żywić. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby docierać do dzieci takich, które w domu nie spotykają się z odpowiednim przygotowaniem do zdrowego żywienia. Dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, najczęściej są nauczone jedzenia rzeczy słodkich, mącznych, bardzo słonych, o bardzo wyrazistych smakach. I nie można się dziwić temu, że w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać coś innego, zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, początki są trudne.
1: Ale to nie jest drastyczna zmiana, prawda?
0: To nie jest zmiana drastyczna. To, co mamy w tej chwili, czyli to rozporządzenie, które weszło w lutym, a obowiązuje od 1 września, jest to rozporządzenie, które rozwinęło i uszczegółowiło rozporządzenie z 2016 roku. Wtedy ministrem zdrowia był pan Radziwiłł, ministrem oświaty była Anna Zalewska, czyli prowadziły działania te partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi. I wtedy weszło rozporządzenie mówiące o asortymencie sklepików szkolnych oraz o tym, jak powinny być żywione dzieci w stołówkach szkolnych. I tam zawarto treści mówiące o ograniczeniu cukru, ograniczeniu soli. Kto pamięta tą akcję, dzieci będą przemycały solniczkę w kieszeni. Tam była mowa o wprowadzeniu właśnie ryb do stołówki szkolnej, o ograniczeniu właśnie mięsa, a wprowadzeniu znacznie większej reprezentacji warzyw, no i owoców. O niesłodzeniu kompotów i niepodawaniu ulepku chociażby. To wszystko spowodowało, że zaczęło się zmieniać w polskich szkołach. Nie tylko tych, gdzie

0: jest szczególne zainteresowanie tą tematyką, ale stało się to obligatoryjne, czyli wszystkie szkoły musiały wprowadzać. Ta zmiana, która wchodzi w tej chwili, jest uszczegółowieniem, no niestety olbrzymie zamieszanie wywołało słowo dieta planetarna, no i słowo strączki. Ale dla mnie, jako dla bardzo doświadczonego dyrektora, tu nie chodzi o żywienie dzieci, tu chodzi o politykę.
1: To była Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a do rozmowy powrócimy już za chwilę na antenie radia.

0: Meloradia Warszawa.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Bandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Wracamy po krótkiej przerwie i zostajemy w Warszawie i ponownie zaglądamy do szkolnych stołówek. Dieta planetarna brzmi całkiem kosmicznie, ale chodzi całkiem przyziemnie o to, co ląduje na talerzach uczniów. Więcej warzyw, mniej mięsa, zmiany w szkolnym menu. Tylko jak to wygląda w praktyce? Bo okazuje się, że nie wszyscy uczniowie są zachwyceni tym kierunkiem. W jednej ze szkół na Ursynowie, tak jak wspominałam, około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I tu pojawia się pytanie, czy szkolna kuchnia powinna być miejscem, w którym uczymy także nowych nawyków żywieniowych. I o to ponownie pytam dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 Danutę Kozakiewicz oraz Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej.
5: Teraz pytanie do Pawła. No właśnie, jak do tego odnosi się Akcja Uczniowska i ile macie zgłoszeń ze strony uczniów, ze strony rodziców? Ile osób tak naprawdę skarży się na tę dietę?
6: No tutaj zgłoszeń jest na pewno wiele od uczniów przede wszystkim, którzy jednak zauważają, że to jest to coś zdrowego. Tyle, że tutaj właśnie otaczamy się wokół bardzo dobrej i kluczowej zmiany tutaj. Nieczęsto potrafię się tutaj zgadzać z Ministerstwem Edukacji lub Ministerstwem Zdrowia, ale jednak ta decyzja jest bardzo dobra tutaj z perspektywy właśnie zdroworozsądkowej dla młodych ludzi, dla uczniów, bo to wreszcie jest zadbanie jednak o zdrowie najmłodszych ludzi. Mhm. Tyle, że nie do końca właśnie młodzi ludzie potrafią zrozumieć, że to, co jest teraz podejmowane i jakie zmiany wchodzą właśnie do szkół, że to jest faktycznie z dobrem dla nich i z myślą właśnie o ich przyszłości. Bardziej widzą tutaj jako coś naprawdę negatywnego. Czują jakby jednak coś im zabierano, odbierano, a wręcz nakazywano jeść w sposób zdrowy. I tutaj właśnie dużo tak naprawdę powodów, możliwości tego, dlaczego młodzi ludzie nie jedzą tych obiadów. No a właśnie tych zgłoszeń nie jest aż tak dużo, w sensie nie jest kilka tysięcy, ale tutaj znajomi, znajomych znajomego, tutaj my jako młodzi ludzie mamy takie różne kanały, środki komunikacji.
5: A jak to wygląda w samej Warszawie na Mazowszu? Ile takich głosów z samej Warszawy do was wpływa?
6: Z samej Warszawy najwięcej. Tutaj nie ukrywajmy, że jednak...
5: W dziesiątkach, w setkach głosów?
6: Raczej w dziesiątkach takich właśnie rozmów ze znajomymi, że jednak tak to funkcjonuje. No przeważnie jednak tutaj jest mowa o szkołach podstawowych, nie szkołach średnich. Gdy w szkole średniej jest obiad, to już jest coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego i myślę, że nie jeden licealista marzyłby o tym, żeby mieć stówkę w ogóle w swoim liceum, ale jednak w szkołach podstawowych o tyle to działa w taki sposób, że są te stołówki, no bo to jednak są młodsze dzieci, więc tutaj najwięcej sygnałów jednak na przykład od moich znajomych, ich rodzeństwa, które jeszcze do podstawówek chodzi. No i młodzi ludzie przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nawet nie tyle jakby interesuje ich ta cała burza polityczna, nie interesuje ich to, że jeden polityk kłóci się z drugim na temat diety planetarnej. Interesuje ich to, że muszą czasem jeść coś, co im w ogóle nie smakuje. I właśnie to, że im coś nie smakuje, to nie równa się tak zawsze, że coś zdrowego równa się niesmaczne, tyle że oni wielokrotnie są już uprzedzeni do tego, że jeśli coś ma w samej nazwie albo wygląda nawet na zdrowe, to oni już nie chcą tego jeść, ale wielokrotnie faktycznie jest to po prostu dla nich coś niedobrego i woleliby zjeść coś bardziej, czy to słodkiego, mięsnego, bo wiedzą, że im to lepiej podpasuje. No tyle, że tutaj mamy bardziej do czynienia właśnie związane z tym, że szkoły czasem potrafią również zapewnić taki środek, złoty środek. Tyle, że nie wszystkie właśnie szkoły są w stanie i to nie jest właśnie zarzut do szkół, a nawet zarzut o tyle, że to dopiero jest tak naprawdę pierwszy miesiąc działania tego.
5: Mamy niespełna miesiąc, 1 września weszło w życie rozporządzenie. Pytanie, czy te wszystkie firmy, które zajmują się żywieniem w szkołach, czy one miały czas na to, żeby się jakoś do tego przygotować, pani dyrektor?
7: Po pierwsze, nie do końca przygotowane są firmy, nie do końca przygotowani są również dyrektorzy. Po drugie, brakuje mi pewnej pomocy dla szkół. Ja na przykład byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby w każdym wydziale oświaty znajdował się ktoś, chociażby na pół etatu, dietetyk, do którego ja będę mogła wysłać jadłospis, który pomoże w przygotowaniu zbilansowanej diety. Ponieważ dieta, w cudzysłowie, tutaj będzie planetarna, taka na bazie diety planetarnej, musi być dobrze zbilansowana, żeby była dietą naprawdę zdrową. Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor, nie każdy intendent ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem, który byłby przygotowany bardzo dobrze, byłyby świetne. Ja mam tą możliwość, że na 2 godziny podpisuję umowę z panią doktor dietetykiem, która będzie mi kontrolowała moje jadłospisy i ja będę miała to poczucie bezpieczeństwa, że tam białka jest tyle, ile trzeba w stosunku do węglowodanów i że to wszystko naprawdę dobrze gra. To jest jedna rzecz, czyli to pójście na rękę i jednak pomoc skierowana, ta pomoc czysto merytoryczna skierowana do szkół. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest docieranie z informacją również do rodziców. Jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko po wyjściu ze szkoły mówi, że niedobre było, bo była fasola, idzie z mamą do fast foodów, nie używając żadnej nazwy, i jakieś tam burgery dużą ilością majonezu i innych sosów są zjadane, nigdy nie posmakuje ten kotlet sojowy. To musi być współpraca domu rodzinnego i szkoły. Kolejna rzecz dla mnie bardzo istotna, to jest odpowiedni przekaz kierowany do młodych ludzi. Paweł chyba mnie tu zrozumie. Młody człowiek, jeżeli usłyszy, że wiesz, jak nie będziesz jadł tyle czerwonego mięsa, to jak będziesz miał 60 lat, twoje naczynia krwionośne będą lepiej funkcjonowały, no chyba ja nie dotrę w ten sposób do takiego, powiedzmy, 13-latka. Ale jeśli ja powiem, że mój drogi, moja droga, mniejsza ilość czerwonego mięsa i to przetworzonego, a na to miejsce większa liczba warzyw, to jest lepsza cera. Popatrz, masz problemy z cerą. Jak będziesz zdrowiej jadł, jest szansa, że ta cera trochę się poprawi. Jak będziesz zdrowo jadł, jest szansa, że będziesz sprawniejszy. Że te mecze, które tam z 4C, 8C i tak dalej będą wygrane, bo będziesz zdrowszy, silniejszy.
5: Pani dyrektora, powiedzmy jeszcze, jak wygląda taki przykładowy jadłospis u pani w szkole? Co państwo jecie na stołówce?
7: Jemy bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy przede wszystkim. Zgodnie z rozporządzeniem mamy w tej chwili 2 razy w tygodniu zdrowe, prawdziwe, świeże mięso.
5: Na przykład dzisiaj co macie państwo?
7: Całego jadłospisu nie powtórzę, ponieważ były 2 zupy, w tym ta, którą ja zjadłam, to była zupa krem z zielonego groszku. Na drugie danie była taka potrawka z kurczaczka. Było też mięsko czerwone, też w takiej formie potrawki, ale to wszystko mięso świeże. Do tego były kopytka, ja jadłam, i surówki do wyboru. 3 rodzaje surówek. Można było też wziąć placuszki dla dzieci, które nie jedzą w ogóle mięsa, bo rozporządzenie nakazuje, że jeżeli jest danie mięsne, to musi być również danie niemięsne. I do tego był kompot. Kompot, który jest owszem osłodzony, ale bardzo skromnie, także nie jest jakimś ulepkiem. Mamy 2 razy w tygodniu właśnie to świeże mięso. Mamy raz w tygodniu rybę. To są pulpety rybne, to jest ryba w kawałku. Zawsze są do wyboru surówki. Mamy kaszę podawaną dosyć często. Mamy również podawane surówki i to, co jest olbrzymią wartością, to jest to, że dziecko może sobie wybrać. Że dziecko nie jest skazane na surówkę z pora, jeżeli tego pora nienawidzi, bo obok jest surówka z marchewki, którą w tym momencie dziecko jest w stanie zjeść. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dawanie wyboru.
5: No właśnie, Paweł, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, no, patrząc na to, o czym teraz rozmawiamy, że chyba trochę zaliczyliśmy taki falstart, bo no, patrząc na to, co się dzieje na przykład nawet w szkole w dzielnicy Ursynów, słysząc to, co pani mówi, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę to rozporządzenie zostało wprowadzone bez konsultacji, jakby też nie zostaliśmy do niego odpowiednio przygotowani, nie dostaliśmy odpowiednich narzędzi, no, to powinno się chyba zadziać nieco wcześniej niż 1 września, kiedy tak naprawdę zaczynamy rok szkolny.
6: No właśnie tak, większość zmian, które zachodzą w szkołach, są raczej bardzo, bardzo szybko robione i mało kto wcześniej jest w stanie się na nie przygotować, więc tutaj tego zdecydowanie zabrakło, ale zabrakło też, myślę, że w poprzednich latach w ogóle takiej odpowiedzialności w pewien sposób rodziców. Oczywiście nie wszystkich, bo są rodzice, którzy naprawdę w dobry sposób wychowują dzieci, ale są rodzice, którzy kompletnie nie poświęcają im uwagi chociażby na to, co jedzą, co robią w wolnym czasie, ale jednak tutaj na jedzeniu się skupiając, no to po prostu te złe nawyki chodzenia nawet na te fast foody przy każdym możliwym wyjściu rodzinnym, no to jednak się utrwala w głowie młodego człowieka. Jeśli młody człowiek przychodzi do szkoły i widzi, że tam są zdrowe posiłki, a jednocześnie ma w głowie, że chodzi zawsze z rodzicami na coś niezdrowego, no to oczywiście będzie się tutaj dziecko buntowało. I myślę, że też czasem zapominamy trochę, patrząc tutaj na dietę planetarną, na te wszelkie zmiany, które wchodzą w szkołach, zapominamy, że to jest dla dzieci, które mogą zjeść posiłek, to jest dla dzieci, które mogą zjeść obiad. Aktualnie w Polsce 360 tysięcy żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte dziecko nie może wziąć kanapki na drugie śniadanie do szkoły, więc to też są problemy takie, że oczywiście można się kłócić o to, co dzieci jedzą i ważne, żeby było to zdrowe jedzenie, no ale jednak trzeba spojrzeć również na dzieci, które w żaden sposób nie mogą tego zjeść i tutaj żadnych takich kluczowych rozwiązań ze strony państwa wspierania tutaj takich dzieci nie ma. Obiady w zależności oczywiście od szkoły, różne koszty właśnie obiadów są, no ale jednak to nie są też tanie rzeczy, tak patrzące na właśnie 5 dni w tygodniu chodzenia właśnie do szkoły, tak? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest taka, że tak naprawdę tutaj wielu uczniów się wypisuje z tych obiadów. Wypisuje się z obiadów, bo tak jak powiedziałem, nie zostało przygotowanych do tego, że w ogóle coś właśnie takiego zdrowego do szkoły wchodzi i że w ogóle coś zdrowego może być w życiu takiej młodej osoby, więc często z to się wypisują.
5: Tak, jedna ze szkół w dzielnicy Ursynów, 400 osób wypisało się z obiadów.
6: Tak, to też jest wyraźny sygnał, tak, że coś tam zdecydowanie nie gra, aż tak tutaj dużych, skrajnych przypadków w innych dzielnicach, czy też miejscowościach raczej nie słyszałem, więc tutaj jest to taki pewien ewenement, ale jednak patrząc na to, jak tutaj dzieci się wypisują, jak też rodzice czasem ich wypisują, no to trzeba to w jakiś sposób zatrzymać, a zatrzymać to można, myślę, że tylko i wyłącznie edukacją, więc tutaj na pewno bardzo dobry krok, że edukacja zdrowotna wreszcie jest jako przedmiot obowiązkowy.
4: Gośćmi rozmowy byli Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. A teraz sport i sprawdźmy, co sportowo będzie działo się w Warszawie w najbliższy weekend, a będzie działo się sporo, więc jeśli ktoś planuje sobotę i niedzielę przed telewizorem, może warto jednak wyjść z domu. Zacznijmy od biegania, bo Warszawa w niedzielę naprawdę będzie biegać. Przed nami 48. Maraton Warszawski. Start o 9 rano spod Pałacu Kultury i Nauki, a na trasę ruszą tysiące zawodników. Co ciekawe, organizatorzy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii polskiego maratonu linię mety przekroczy ponad 10 tysięcy biegaczy. Ale maraton to nie tylko niedziela. W sobotę przy Pałacu Kultury działać będzie Maraton Fan Zone, a najmłodsi pobiegną w mini maratonie. Będzie też sporo atrakcji dla kibiców. A teraz coś dla fanów sportów walki. W weekend na Bemowie odbędzie się Polish Open Warsaw Cup, czyli międzynarodowy turniej taekwondo. W sobotę na mecie zobaczymy kadetów i juniorów, a w niedzielę do rywalizacji wkroczą seniorzy. Zawody odbędą się w hali Osir Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku. Jeśli ktoś chce zobaczyć taekwondo na żywo, warto zajrzeć, bo występ dla kibiców jest bezpłatny. Przenosimy się teraz na koszykarski parkiet. W sobotę Legia Warszawa zagra w Sosnowcu z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Super Puchar Polski. Początek o 16:30, a chwilę później o 19:15 drugi warszawski zespół, Dziki Warszawa, zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w niedzielnym finale. A skoro już jesteśmy przy koszykówce, to w niedzielę sezon zaczynają także koszykarki Polonii Warszawa i od razu derby Mazowsza. O godzinie 14 w Wilanowie czarne koszule podejmą Beniaminka MKS Pruszków. To będzie pierwszy mecz Polonii o ligowe punkty w nowym sezonie. I jeszcze jedna rzecz. Bardziej dla tych, którzy chcą sportu nie tylko oglądać, ale też trochę go uprawiać. W ten weekend w Warszawie sporo będzie się działo przy okazji wydarzeń towarzyszących maratonowi. Są biegi dla dzieci, strefy aktywności, atrakcje dla rodzin i oczywiście miejsca, z których będzie można kibicować maratończykom. Tak więc plan na weekend może być prosty. Trochę biegania, trochę taekwondo, koszykówka, a jeśli ktoś sam nie zamierza się ruszać, zawsze można przynajmniej pokibicować tym, którzy ruszają się za nas. A skoro już jesteśmy przy planach na weekend, to po tych wszystkich sportowych emocjach można też postawić na coś zdecydowanie spokojniejszego. Chociaż umówmy się, w teatrze emocji też nie brakuje. Przenosimy się więc ze stadionów, hal i tras biegowych na teatralne sceny. Co nowego czeka nas w warszawskich teatrach w kolejnym tygodniu i na co warto znaleźć wieczorem czas? Teatrze Dramatycznym 30 września pierwsze pokazy Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa. To jedna z tych historii, których chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Moskwa, tajemniczy wolant, diabeł, miłość i pytania o dobro i zło i wolność. A jeśli wolicie coś lżejszego, dzień później 1 października na scenę dramatycznego wchodzi Lalka. Klasyka, ale oczywiście w nowej teatralnej odsłonie. Kolejne przedstawienia zaplanowano 2, 3 i 4 października. Warto też pamiętać o premierach, które rozpoczęły sezon kilka tygodni wcześniej. I na przykład w Dramatycznym można zobaczyć Anioły w Warszawie.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Miasto powoli się budzi. Wybrzeże Gdańskie i Modlińska łapią pierwsze poważniejsze hamowania. Kierowcy z Wawra niech pamiętają o zamkniętym wjeździe w trakt lubelski z wału Miedzeszyńskiego. Objazd z Kalnicową swoje dokłada do porannego czasu. Zdejmijcie nogę z gazu i miłego dnia.
1: Już w pół do siódmej. No i to już środa. Wstawajcie, bo samo się nie zrobi. To działamy od rana i podkręcamy tempo jak zawsze w Meloradiu. Waldek Darłak. Hej, dzień dobry.

Enamor. Talk to you w Melo Radio. Od samego rana podkręcamy tempo. Dzisiaj lądujemy razem z wami w samym środku tygodnia, bo mamy środę. A u was jak początek dnia wygląda? No to jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zrobić taki pierwszy telefon i zacząć naprawdę fajnie dzień. 321-321-777. Czeka na was Melo Torba do zgarnięcia. Na pewno się przyda w tym sezonie. Bardzo fajna, szykowna, pakowna. Można się polansować fajnie. No i zabrać ze sobą sporo rzeczy. No i trzy poranne szoty to też mam dla was. Czekam już teraz pod 321-321-777. Trzeba dzwonić, być naprawdę szybkim. No i przy okazji zgarnąć taki merch od Melo z samego rana. Czekam na was.

0: Oliwka w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A jak tobie się Beata środa rozkręca? Cześć, hej.
1: No cześć, no bardzo dobrze, wolny dzień, ale dodatkowe zajęcie, bo dzisiaj muszę iść naprawić szybkę w samochodzie, bo gdzieś dostała kamyczkiem i popękało.
0: Dasz radę, słuchaj, na pewno znajdzie się tam ktoś, kto szybko ci pomoże. Fajnie tak mieć wolny dzień w samym środku tygodnia, już ci wszyscy zazdroszczą, a jeszcze dodatkowo to pozazdroszczą ci tego.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka, uwaga, Beata, słuchawki na kabel czy bezprzewodowe?
1: Bezprzewodowe.
0: Liście czy piasek?
1: Piasek.
0: I teraz uważaj. Podryw na kasztana czy na boomerski tekst?
1: Nie mogę tak powiedzieć, ale no niech będzie ten drugi boomerski tekst.
0: Możesz, Beata, wszystko możesz, o tych może w Melo, wszystko możesz. Dla ciebie Melo merch, pakujemy już fajną Melo torbę, wysyłamy do ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To była Lorin, a to jest Marcin i będą newsy.
1: A w nich będzie m.in. o sezonie plażowym, który został przedłużony prawie do końca jesieni.
0: Sezon plażowy przedłużony? O tak, tak, tak, to ja się piszę.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fade w Melo. No to za chwilę sprawdzimy jeszcze, jaka pogoda będzie na tej plaży. Prognoza za chwilę w Melo, za 6 minut 7.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato grzbana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Poskręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.

0: warszawskich termometrach upar te 10 stopni. Przez wiatr ta odczuwalna temperatura niestety spada. Jest naprawdę bardzo rzeźko. Synoptycy prognozują, że dzisiaj na szczęście do nas zawita słońce, ale będzie musiało mocno się rozpychać między chmurami. Jest na pewno rzeźko, więc spacer do pracy może wam zastąpić poranną kawę.
1: Środa rano, już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Polscy siatkarze znów zwycięzcami. Biało-czerwoni w trzech setach pokonali Niemców i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
3: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać.
2: Teraz Polacy polecą do Mediolanu. Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO, ale zagrożenie sabotażem wzrasta. Tak mówi prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz. Był to jeden z tematów wczorajszej rozmowy prezydentów państw bałtyckich i Polski. Aż 59% Polaków uważa, że rozwój AI doprowadzi do znikania miejsc pracy. Polska jest w czołówce globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec Włochy, w kurorcie Forte dei Marmi, sezon plażowy przedłużono aż do 1 listopada. To przez utrzymującą się dobrą pogodę i zmiany w ruchu turystycznym.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Kto by tam nie chciał przedłużyć sobie wakacji, poleżeć trochę na plaży. U nas obiecuję, też będzie bardzo gorąco i energetycznie, jak zawsze od samego rana codziennie. Waldek Darmach, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy.

0: Wiktoria Kida w Melo Radio. Podkręcamy tempo. To już środa, to już 11 minut po godzinie 7 rano. To już pierwszy dzień jesieni. Dzisiaj, słuchajcie, mamy. I mamy też do was takie pytanie i poprosimy jak zawsze o głosówki, bo jesteście w tym najlepsi. Słuchajcie, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znaka, bo czekamy na głosówki.
1: No na przykład weź ten urlop, o.
0: O, to dobre jest. I idź na plażę. Na jakie przykład zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki, bo fajny merch dla was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i podrzućcie swoje propozycje. A za chwilę o tym, że jak chcecie być zarobasem, to trzeba patrzeć pod nogi.

Dua Lipa Illusion. Na radiu podkręcamy tempo od samego rana specjalnie dla was. Dzisiaj w środę, pierwszy dzień jesieni mamy, ale nie zamierzamy się tym przejmować. My podkręcamy tempo, a wy się rozkręcacie bardzo fajnie. Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Wbijajcie na meloradio.pl, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, i nagrajcie nam głosówkę. Fajny merch od Melo można dzisiaj rano zgarnąć. Słuchajcie, to jest niesamowita historia. 9-letni chłopiec spacerował sobie po terenie zamku w Czersku i na terenie dawnej warowni, na ziemi, znalazł drobny metalowy krążek. Zamiast go wyrzucić, to go sobie wziął, ale nie tak całkiem sobie. Poszedł do obsługi zamku, oddał. Okazało się po sprawdzeniu, że to srebrna moneta i to jeszcze z XVII wieku. Czyli słuchajcie, faktycznie są miejsca, gdzie pieniądz leży na ziemi. No i coś czuję, że rodzice tego chłopca to zaczną go coraz częściej wysyłać na takie spacery. Słuchajcie, dzisiaj tylko nad wieloma rzeczami musicie się pochylić. No, oby tylko jakaś kasa z tego była. To my życzymy.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Meloradio. Tak od rana podkręcamy tempo, dokładnie tak jak lubicie i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny. Sporo propozycji od was, fajnie, czekamy na następne propozycje. Nie musisz mi oddawać, weź sobie pośpij, fajne. Wygrałeś, no to też dobre. Jutro też masz wolne.
1: Naprawdę?
0: A twoje... No, nie.
1: Dobra.
0: Pomyliłem się. Dobra, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
2: Masz tu 1000 zł i wydaj na co chcesz.
1: Chciałbym usłyszeć, no.
0: Dobre.
3: Zrobiłam obiad.
0: O, fajnie. I co jeszcze?
4: Jakie zdanie brzmi lepiej wypowiedziane przez kogoś innego? No. Zostaw, ja zapłacę.
0: No dobra, wasza propozycja. Czekamy. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Muzyka i głos.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
6: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
7: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Alan Walker i Dark Side w Melo Radio. Czekamy na wasze propozycje, z tych mnóstwo. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki.
1: Wyluzuj, połóż się, odpocznij, ja to zrobię.
2: Okej, lepiej, kiedy ktoś inny mówi, no odbierz te nadgodziny w piątek.
3: Stary mnie wzywa na dywanie.
0: Ała.
4: O Boże, zapomniałem o naszej rocznicy ślubu.
0: O nie, o nie.
5: Nie martw się o cenę, po prostu wybierz.
0: Dobre to.
6: Jestem gruba.
0: Okej, rozumiem. I co jeszcze? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
7: Jakie zdanie brzmi lepiej, gdy inna osoba je wypowiada?
0: No.
7: Ja stawiam. Nie ma za co. Dzięki.
0: Wszystko jasne.
8: Dzięki.
0: To my też stawiamy wam listę energetycznych hitów, które mamy codziennie rano, i wśród nich Shimza. Za 17 minut 8 w Melo.

0: Dasz robić się głośniej, gdy gra ten numer Ibanezy with All of My Love. No to witajcie w klubie. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. No i mamy też newsy.
1: A w nich o tym, że jest dodatkowy piłkarz w kadrze na nadchodzące mecze Ligi Narodów.
0: Przydałby się dodatkowy czas, bo jest już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: I Like, czyli Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Czy uda się podkręcić trochę termometry? Przekonajcie się za chwilę w prognozę pogody.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie, przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: zapotykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty Pianoforte.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po reklamie.
11: Meloradio Warszawa.

tak, jak rzeczywiście w pełnym pędzie poranny szczyt trzyma nas mocno. Wał Mieczyszyński, most Łazienkowski to dalej jeden wielki korek. Jedziecie tutaj absolutnym krokiem defiladowym. Trasa toruńska, tam też swoje trzeba odstać. No, umówmy się, odcierpieć.

0: razie na warszawskim niebie królują zwarte chmury, ale coraz śmielej przebija się przez nie słońce. Bądźcie w gotowości, koło południa pogoda trochę może pomieszać nam szyki i podrzuci przelotny deszcz, ale jak prognozują synoptycy, naprawdę tego słońca ma dzisiaj w Warszawie być całkiem sporo, więc myślę, że to taki miły prezent od natury w postaci pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, a na termometrach 11 stopni.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Jest alert RCB w sprawie rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy. Mieli go dostać mieszkańcy całej Polski. Wojsko poderwało samoloty i monitoruje sytuację. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To obecnie 76 800 zł brutto, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Limit będzie dotyczył wynagrodzeń, które są w ramach umów o pracę, jak również kontraktów.
2: Miesięcznie maksimum to także 320 godzin pracy. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Doszło też do przeszukania jednego z domów. Według nieoficjalnych informacji chodzi o podżeganie do zabójstwa ojca zamordowanej dziewczynki oraz jego pełnomocnika. Sławomir Abramowicz, dodatkowo powołany do piłkarskiej kadry, zastąpić ma kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.
1: No wy jesteście dzisiaj po prostu nie do zastąpienia i będzie to szansa udowodnić już niedługo w naszej zabawie ostatnie słowo. Teraz już ósma, Waldek Darłak, cześć, hej, podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają, my gramy.

0: no, w Meloradio, Kaleś, Rody Manuel. Już 11 minut po godzinie 8. I ja wiem, że wy już wiecie, co trzeba robić, ale my wam powiemy, pod jaki numer trzeba to robić.
1: 321-321-777. Dzwońcie do nas i zgłaszajcie się do zabawy Ostatnie Słowo.
0: Zabrzmiało. Słuchajcie, czekamy jak zawsze na dwie osoby. Macie szansę zgarnąć Super Melo Merch. Są fajne skiety, oryginalne, jedyne takie. No i do tego oczywiście Melotorba. To może być wasze. Czekamy na ciebie. Dzwoń jak najszybciej. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby i zaczynamy już za chwilę. A wcześniej Kaigo.

0: To już teraz to ten moment. Razem z nami jest Aleksander. Cześć, Olek.
1: Witam.
0: Cześć, siemanko. No i jest też Ewelina. Cześć, Ewelina.
2: Cześć, cześć. Witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. Hej. Ewelina została wkręcona w ten temat. Podobno twój partner powiedział, że musisz.
2: Tak, koniecznie. Jedziemy samochodem i po prostu mówi: Ewelina, ty się tam nadajesz, ciebie muszą usłyszeć.
0: Dobra, zobaczymy, Ewelina, czy to ty będziesz miała ostatnie słowo, czy może jednak Olek. Słuchajcie, zacznie Olek, bo to Aleksander, literka A, pierwsza w alfabecie. I zasada jest prosta. Macie łącznie 20 sekund. Słuchajcie siebie nawzajem, ok? Zacznie Olek, podając słowo z kategorii, którą już za chwilę wam podam. Potem swoje słowo mówi Ewelina, potem od razu Olek, potem znowu Ewelina. Zobaczymy, kto powie więcej tych słów, a kto powie więcej, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, ten melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, słuchajcie się wzajemnie uważnie. I teraz jeszcze jedno. Jeżeli któryś z was będzie zastanawiać się dłużej niż 3 sekundy, to ja powiem zmiana i wtedy drugi zawodnik ma prawo odpowiadać, ok?
2: Okay.
0: Dobra, no to skupienie, uwaga, 20 sekund macie, zaczyna Olek, a kategoria to owoce, start.
1: Jabłko, warzywka, jabłko, gruszka.
0: Moment, Olek, jak możesz, no przecież...
2: Kliska.
0: Słuchajcie, mówiłem wyraźnie, raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugie, Olek.
1: A.
0: No, no właśnie, no i co teraz? Olek, czy ty zawsze musisz chcieć wygrać? Aleksandrze. A mówił, że zasady zrozumiałe. Czy ja coś źle tłumaczyłem,
1: no,
0: czy co?
1: Poleciałem troszeczkę za szybko, no.
0: No, trochę tak, Olek. Dobra, biorę to ja na klatę, no. Będę cierpiał za ciebie. Ewelina! Pozdrawiamy bardzo gorąco. Słuchajcie, to podzielimy się dzisiaj. Torba dla Olka i torba dla Eweliny. I wielkie dzięki za udział i pozdrawiamy. I fajnego, dobrego dnia. Jak słychać, Olkowi energii nie brakuje. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana, to tak, żebyście nie mieli absolutnie żadnego falstartu dzisiaj. W cokolwiek będziecie się mocno zagłębiać i angażować, no to oby poszło szybko, sprawnie i tak jak trzeba i nawet zgodnie z instrukcją. Słuchajcie, już za chwilę w Melo opowiem wam, co to trzeba zrobić, żeby dostać wakacje. Prawie pół do dziewiątej.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Muzyka i głos AI.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Bricomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Never Be Lonely w Melo. Słuchajcie, no ewidentnie ktoś tutaj jeszcze w tym sezonie urlopu nie miał. Cała akcja wydarzyła się we Wrocławiu. Mężczyzna przeskoczył tam przez ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w grupę pasażerów, którzy sobie chcieli polecieć gdzieś i razem z nimi próbował wejść do samolotu odlatującego do Palermo. No był tylko jeden taki drobny problem, bo chłop nie miał karty pokładowej. Co więcej, się uparł, mówi, że on leci, nie chciał wyjść z maszyny, no to musiała interweniować Straż Graniczna i wywalić go z samolotu. No i to się nazywa mocno potrzeba urlopu, nie?
1: Ja myślę, że on po prostu bał się tych nowych unijnych bramek, na których odprawa trwa bardzo długo, wiesz?
0: Jedno jest pewne, przez ten numer gość długo na wakacje nie poleci. PZ i Gibbs w Melo za 18 minut. 9:00.

0: Lost Frequencies. I Marley Frost i Paraiso, czyli numer, który chodzi za mną od jakiegoś czasu non-stop i absolutnie niech nie przestaje. Marcin, gotowy na newsy.
1: A w nich będzie między innymi złoto w Montrealu na Mistrzostwach Świata w kolarstwie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Fly High, Toby Romeo. Tak, w Veloradiu podkręcamy tempo i tak wam zagramy punktualnie o 9:00. Inni wtedy będą jeszcze gadać.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
18: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: wreszcie trochę opada, ale uwaga, kierowcy z Wawra, za chwilę wodociągowcy zamykają dodatkowy krótki odcinek pasa na trakcie lubelskim tuż za przejściem dla pieszych, więc patrzcie uważnie na pachołki, bo zrobi się niebezpiecznie ciasno. Reszta wlotówek powoli wraca do normy bezpiecznej jazdy. Warszawskie niebo coraz bardziej z nami zaczyna współpracować. Za chmur przebija się upragnione słońce. Na termometrach mamy teraz prawie 12 stopni, choć przez wiatr odczuwamy jakieś 8. Ale spokojnie, za moment słońce ma zdominować krajobraz za oknem, a temperatura w tym najcieplejszym momencie ma dobić dzisiaj do 16 stopni.
1: To już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Alert RCB odwołany. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Wojskowe samoloty wróciły do baz. Rząd nie ma planu B. Jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, nie będzie za co obniżyć się cen paliw, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
2: Prezydent zaś proponuje wydać w tym celu VAT od firm paliwowych. Większość Polaków spotkała się z fake newsami. Głównym kanałem ich rozpowszechniania są platformy społecznościowe. Tak wynika z raportu Fundacji Digital Poland. Maria Okrucińska, najszybszą juniorką w jeździe indywidualnej na czas. Polka zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Montrealu.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: To jest środa, w samym środku tygodnia. Dzisiaj jesteśmy z wami. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry. Jest 9:00.

0: Dennis Law and Matt Ward. W Melo Radio podkręcamy tempo w środę, 23 dzień września. To taki dzień spadającego liścia. Taka okazja dzisiaj. Oraz Dzień Języków Migowych. No i przede wszystkim dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Cieszycie się? Bo ja tak. No, fajnie.
1: Taki dzień niezbyt wysokiej temperatury, tak bym powiedział.
0: Znowu szybko będzie ciemno. Hura! I zimno. Hura! I jeszcze deszcz nawet spadnie. Wow. Hura, hura, hura.

0: Znacie to, no nie? Potrzebujecie jakiejś takiej motywacji do tego, żeby zabrać się za coś, co odwlekacie już od jakiegoś czasu. No i dobrze byłoby, jakby ktoś tak powiedział z boku. Do it! Do it!
1: No do it, Waldek, do it!
0: Słuchajcie, a macie tak czasem w pracy, że robicie coś i zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakiś większy sens, to może byście się tak do Ig Nobli zgłosili, co? W tym miesiącu, jak co roku, przyznano tak zwane antynoble. I uwaga, naukowcy na przykład sprawdzali, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. O. Po długich badaniach już wiadomo, że najlepiej i najbardziej aerodynamicznie jest. Uwaga, no próbujcie wydmuchiwać każdą dziurkę osobno. Nie dziękujcie. Udowodniono też, że bogatsi ludzie są znacznie bardziej skłonni, uwaga, do podkradania cukierków dzieciom niż ci, którzy mają mniej pieniędzy. No. I jeszcze coś, proszę bardzo, bo oni się tam nie nudzą. Ustalono też naukowo, że bardziej cenimy przyjaciół, którzy są złośliwi wobec osób, których my sami nie lubimy. Aha, i oni potrzebowali badań, żeby się tego dowiedzieć.

0: wszystkie numery, które dodadzą wam energii w dzień taki, jak właśnie mamy w tę środę. Mamy w Meloradio. Za chwilę Alan Walker i Dancing in Love. Tak zagramy i tak podkręcamy tempo w Meloradio. Już prawie w 9:30.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
12: Po reklamie.

0: 12.03 przy dorzeczy w Melo Radio. Słuchajcie, no niejedne kłopoty zniknąć mogą, albo potrzeby zaspokojone zostać, albo po prostu jakaś chęć na małą przyjemność zrealizowana, jak wpadnie wam w kieszeń szybka kasa od Melo. Można różne przyjemności sobie zorganizować, słodkości też przy okazji. No nie, Sebastian?
1: Miałem iść pod Mikołaje Święte i pójdę.
2: Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Melo Radia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
1: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Ho, ho, tak pewnie zrobi ktoś, do kogo 200 wlecą dzisiaj znowu. I co? Wy mówicie, że jesień szybko przyszła, a tu niektórzy już o Mikołaju. Słuchajcie, czekamy na wasze pomysły. Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl, a 200 oczywiście dziś znów do wzięcia.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 10 minut 10, a to jest ten moment i ten czas, kiedy zawsze przepycha mnie z fotela Adi. Czekaj moment, no zrobię ci miejsce tutaj.
1: No dobra, chłopaki, nie bijcie się, dobra?
0: No nie, no spokojnie, bez rękoczynów, spokojnie, chociaż za rękę was dzisiaj Adi może podtrzymać, jakbyście potrzebowali wsparcia w pierwszy dzień jesieni, no nie?
2: To prawda, jestem na WhatsAppie Melo Radia, chętnie wam w tym pomogę, będę waszym jesieniarskim terapeutą. Kind of sexy, co?
3: A już o 10 zagramy.
2: Ty, dobre pytanie, czekaj. Jak zwykle, to przez ten fotel. How does it feel?
0: Dab dogs, kawę ci zostawiam, zrobiłem.
2: Dobra, ale czekaj, ona jest zimna?
0: No.
2: No to fajnie.
1: Ale jesienna.
2: No i super.
0: Co, miała być ciepła? Nie przesadzajmy.
2: Cudzysłowie.
0: Zima jest, niedługo.

0: Bocian!
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
21: Orlen. Z energią po rabaty.
0: O reklamie.
5: Meloradio Warszawa na 94 FM.

sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Warszawy i jest o tej porze nieźle. Wisłostrada i Trasa Toruńska działają bez zarzutu. Przypomnę, że od jutra, od 22 drogowcy całkowicie odcinają szaserów na weekend. A póki co na ten moment drogi są wasze szerokości.

0: pogoda w stolicy w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni daje nadzieję na to, że będzie naprawdę tak ładnie i nie tylko dzisiaj, ale najlepiej do zimy aż. Słońca niech nam nie zabraknie. Na termometrach mamy już 13 stopni. Wiatr niestety nie przestaje cały czas dawać o sobie znać.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Blisko 160 ataków na ludzi i 14,5 tysiąca zgłoszeń. Warszawa bierze się za dziki. Sejmik województwa dał zielone światło na odstrzał tych zwierząt w granicach miasta. Jak tłumaczy przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski, to ostateczność, gdy zwierzę zagraża bezpieczeństwu.
2: Mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają.
0: Z ulicy przed sąd trafi z kolei sprawa z Mysiadła. Drogówka zatrzymała tam 12-latka pędzącego na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec był za młody na taką jazdę, a sam sprzęt nie spełniał technicznych norm. Z kolei w szkolnych stołówkach prawdziwa rewolucja i spore zamieszanie. Od września obowiązuje tam dieta planetarna, a dyrektorzy placówek narzekają na brak przygotowania i konsultacji. Co ląduje na talerzach uczniów? O tym więcej za godzinę.
3: Dokładnie minuta do 10. News Meloradia i Marcin Sikora.
4: Donald Trump chce spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Załęskim przy jednym stole. Według niego to jedyny sposób zakończenia wojny. Dziś jest pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą coraz krótsze, a zdania co do jesieni są podzielone.
5: No nie, no każde pory roku muszą być, nie?
6: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu.
7: Ale lato, wiosna,
8: ciepłą pogodę.
4: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak chłodna i deszczowa aura. Polacy szukają samochodów przez internet, ale przed zakupem 84% z nas chce obejrzeć pojazd na żywo. Tak wynika z raportu Otomoto. Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Aleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Awansowała tym samym do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze.
3: Siemanko, punktualnie 10 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i będziemy rzeczywiście mieli co grać. Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? Czyli nawiązania do lat 80. Adi z tej strony. Dobrze, że jesteście. A za chwilę pogadamy o moim feedzie na Instagramie.

0: No do tego słońca, które tak dosyć nieśmiało próbuje się wydobyć, wydostać, obudzić. To ta nutka pasuje perfekcyjnie. Tak trochę jesiennie, ale jeszcze mimo wszystko trochę wakacyjnie. Fastboy Music Sounds, to jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Ej, trochę ostatnio mój feed na Instagramie mnie przeraża. W sensie, no mega bawi, ale no jest to forma kontentu
1: nieszablonowa, wielowymiarowa, nieosiągalna dla bytów tego świata.
0: No właśnie, posłuchajcie Joela. Prawda, że piękne? To oczywiście przeróbka Owl City Fireflies na wersję wokalu a la Rura. I powiem więcej, myślę, że finalna wersja powinna brzmieć mniej więcej tak. Radio wytrzyma. Czerstwe? To dobrze, bo będzie tego więcej. Czujcie się zaproszeni. Tu Melo Radio, Troye Sivan i Rush. Gramy to już teraz na zegarach 15 minut po 10.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przy to

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mam.

ten kawałek do reklamy. Sokół, Clear Mind Enklawa i pokważymy w Meloradio. No pokważymy, warto się złapać z ziomeczkami. Jeżeli dawno tego nie robiliście, to weźcie nawet teraz telefon, napiszcie co tam mordy, co robicie, że widzimy się wieczorem. A jak nie dzisiaj, no to piątek za chwilę i zaraz będzie trochę więcej czasu na to. A w tej godzinie jeszcze, to trochę piątkowo, Alan Walker, Ava Max. No to jeszcze w tej godzinie będzie fajnie.

0: kaset Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
8: Muzyka i głos AI.

0: 20% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
10: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Jonas Blue, Ray i By Your Side. 19 minut do 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie Meloradia i szybkie przypomnienie dla osób, którym nie chce się w zasadzie niczego, ale akurat jak usłyszą słowo hajs, to nagle im się zaczyna chcieć. Też należy do tego grona, ale wy macie ten przywilej, że możecie skorzystać z szybkiej kasy, no bo macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych i to w zasadzie no tak kminie sobie, że na wszystko, co chcecie. To jest easy temat. Marcin, tak?
1: Hajs. Gdzie hajs? Słyszałem hajs.
0: Marcin też jest chętny, jak widzicie.
1: No właśnie.
0: Słyszycie raczej. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, zgarniajcie, cieszcie się, róbcie z tym, co chcecie. Wydajcie to.

0: Livka i poza tobą nic w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo i właśnie widzę, że George Lucas otworzył nowe muzeum. Oczywiście poświęcone Gwiezdnym Wojnom.
1: No właśnie
0: Lucas,
1: chciałem zapytać czego, ale się domyśliłem.
0: Wiesz, tam R2-D2, miecze świetlne i tak dalej. Ja mam miecz świetlny, wiesz?
1: Masz?
0: Mam, tylko
1: może nie wyciągaj.
0: Marcin! Dobra, co w newsach?
1: W newsach będzie o tym, dlaczego studenci nie powinni spędzać zbyt dużo czasu w social mediach.
0: Okej, okay, no tak, no bo można na przykład kupić miecz świetlny.
2: A już o 11 zagramy
0: Szymzaj, Fire Fire w Meloradio. Ty, aż się muszę pochwalić za ten żart. No bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry żart. A ten numer punktualnie o 11 gramy. Tuż po newsach Meloradia.

0: informacja. Reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: W Media Expert.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.

0: pogodowa sytuacja nad stolicą wreszcie zaczyna się klarować i po szarym poranku mamy na niebie coraz więcej słońca. Termometry w Warszawie pokazują obecnie równe 14 stopni, choć silniejsze podmuchy wiatru sprawiają, że odczuwamy niewiele ponad 11. W drugiej połowie dnia pogoda znowu nieco zmieni plany. Między 13 a 14 niebo nad miastem mocniej przykryją chmury, ale spokojnie słońce znowu ma się pokazać około godziny 15.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Kluczyków nie trzeba, wystarczy laweta. Wilanowscy policjanci rozbili gang kradnący Toyoty. Odzyskano 25 aut wartych 1,5 miliona złotych, a 5 złodziei trafiło już do aresztu. Gorąco jest też w warszawskich szkołach, a to wszystko za sprawą diety planetarnej, która od września zastąpiła część obiadów mięsnych strączkami, mówi Danuta Kozakiewicz z podstawówki numer 103.
2: Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem byłyby świetne.
0: Choć w wielu szkołach nowy jadłospis przeszedł bez echa, to są i takie, jak ursynowska podstawówka, gdzie ze szkolnych obiadów zrezygnowało około 400 uczniów. W poniedzielnym obiedzie warto wyskoczyć na spacer. W Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Między 11 a 15 wolontariusze z Palucha pomogą wam poznać schroniskowe zwierzaki. Na stoisku za darmo zaczipujecie też własnego psa.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBA zatrzymało Piotra M. i Annę P. To w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani mają trafić dziś do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Rosyjski samolot został wczoraj przechwycony około 40 km od polskiego wybrzeża. To IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Zysk z podniesienia podatku miałby zasilić budżet NFZ-u. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta, dlatego Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego.
5: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie.
4: NFZ zyskałby 1 400 000 000 zł w ciągu najbliższych 2 lat. Studenci spędzający więcej czasu w serwisach społecznościowych gorzej śpią. Tak wynika z najnowszego badania naukowców, a gorszy sen to gorsza samoocena stanu zdrowia.
3: Drodzy studenci, nie chcę nic mówić, ale na studiach się robi coś innego niż siedzi w socialach.
6: No.
3: Byłeś w akademiku?
6: Nie.
3: No ja byłem.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Jak to się stało, że nie byłeś?
6: Bo studiowałem w miejscach, gdzie mieszkałem aktualnie.
3: A, no to gratuluję serdecznie, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o kolejnym warszawskim trendzie, to tak w temacie. A kiedy inni gadają, no już gramy. I to jak? Simza, fire, fire! Gramy, siema.

Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11. Tak, podkręcamy tempo. Kolejny warszawski trend. Polska kronika filmowa. Miasto, które tworzy trendy. Niektórzy wspominają to jako warszawskie zapalenie opon mózgowych. Ale dzisiaj nie macza, nie latte na sojowym, a książka. Dzisiaj zobaczyłem to na własne oczy, mówię całkowicie serio. Książka powraca, bo mieszkańcy, chcąc zaoszczędzić czas, spędzą jak zawsze, ale właśnie z książką w nosie. Czyli chodząc czytają i czytają chodząc. Choć z pozoru to niebezpieczne, to też muszę przyznać, że bardzo sexy. I w sumie zazdro, bo ja z racji mojej bliskiej trzydziestki, to zamiast książki będę tak czytał ulotki z leków przeciwbólowych. A to już Calvin Harris i Thinking About You. Będzie więcej takich numerów, tych nieśmiesznych moich żartów też. Zapraszam do 14.

0: Neptunika, What If w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze, bo obiecuję, że będzie bardzo miło, między innymi też po polsku, no bo liczę, że kojarzycie nutkę pod tytułem Obejmuje noce. Ja was też tak mocno przytulam. Jonathan, Pezet i Liwka też oczywiście. To w tej godzinie jakby co.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawin.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Bricomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Ja tam zawsze śpię na boku.
20: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
19: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
21: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
22: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
19: Na boku, w Teatrze Kamienica.
20: Premiera już 15 września.
21: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
23: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
0: Po reklamie.
23: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Lucas and Steve Perfect w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Niech to Holender świśnie, chciałoby się powiedzieć w nawiązaniu do tego duetu, który grał nam przed chwilą. Dobra, ale już mniej boomersko. Ladies and gentlemen, sprawa jest pilna, bo tak, mamy dzisiaj, Marcin, środę mamy? Przepraszam, bo zapomniałem.
1: Tak, mamy środę.
0: Dobra, ja dzisiaj wcześniej wstałem i trochę mniej jarzę, ale chciałem wam przypomnieć o tym, że 30 Melo Radia już w piątek po godzinie 18, a tam wybieracie numery, które bardzo lubicie, no i głosujecie na nie i dzięki temu, że głosujecie, to one potem wygrywają. Artyści, którzy zdobywają pierwsze miejsca, to się cieszą. Mówią o tym na Instagramie i potem mówią, że ej, to Melo Radio i ci słuchacze to w ogóle sztos są.

0: Two Colors, Prima Donna i 10 minut do 12. To jedna z nowości od panów z Two Colors, za którą pięknie dziękujemy, liczymy na więcej. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie. Siemanko.
1: No, elo w melo. Powiem wam o tym, jak wyglądały nasze wakacje. Trochę wrócimy wspomnieniami do tych pięknych chwil.
0: No, chociaż wtedy było trochę słońca, nie?
1: No.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bauza i Magnetic. Lubię magnesy. Ej, w sumie ciekawe, dzisiaj się jeszcze zbiera magnesy na lodówkę, czy już nie?
1: Zbiera się, ja mam dużo, tylko wiszą na drzwiach, a nie na lodówce, bo lodówka jest w zabudowie.
0: Zawsze to magnes, nie?
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Sobie zrobić wróżby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku

0: aplikację MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
15: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
18: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
19: Łapiemy najświeższe dane z warszawskich termometrów, a te wyglądają naprawdę obiecująco. Zrobiło się cieplej, mamy już równe 15 stopni i do tego zza chmur wciąż całkiem ładnie przebija się słońce. Powoli zbliżamy się do najcieplejszego momentu tej środy. W okolicach godziny 14 dobijemy do 16 stopni. Ciśnienie mamy w bardzo dobrej formie. Dzisiaj już nie powinno padać, ale na jutro szykujcie parasole.
18: Są newsy Meloradia Warszawa.
19: Ewelina Walczak. Trzy miesiące z nocną prohibicją w Warszawie za nami. Na Pradze Północy, gdzie zakaz obowiązuje już od roku, widać wyraźną poprawę.
20: W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji Straży Miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu.
19: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy. Zamiast procentów sport. W stolicy trwa 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. Uczestnicy przez cały tydzień rywalizują w 13 dyscyplinach od pływania po łucznictwo. Finał zmagań i dekoracja zwycięzców w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Energia rozpiera też najmłodszych mieszkańców warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam 3 irbisy śnieżne. Maluchy mają ponad 2 miesiące, ważą po 4 kg i mocno rozrabiają. Na razie robią to na zapleczu, ale za około miesiąc zobaczycie je na wybiegu.
21: Minuta do 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
22: Dania, Grenlandia i USA podpisały porozumienie. Dotyczy bezpieczeństwa Grenlandii. Donald Trump powiedział, że to będzie fantastyczna relacja. Stopa bezrobocia w Polsce bez zmian w sierpniu wyniosła 5,8%. Tyle samo według GUS-u było w lipcu. Teraz Norwegia i gigantyczny obryw lodowca. To w najwyższym w tym kraju masywie górskim Jotunheimen. Jedną z przyczyn jest globalne ocieplenie. Na wypoczynek tego lata wyjechało 2/3 wszystkich Polaków. W kraju wybieraliśmy zazwyczaj Bałtyk albo Tatry. Za granicą z kolei podróżowaliśmy głównie do Egiptu, Grecji albo Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
23: 82% Polaków wybiera all-inclusive jako sposób spędzenia wakacji.
22: Wypoczywając w Polsce najczęściej radzimy sobie sami, na wyjazdach zagranicznych korzystamy z biur podróży.
24: 12. Siemanko, kto jeszcze nie zjadł śniadania, no to myślę, że to jest najlepszy moment. Słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych, bo coś śmiesznego znalazłem. Ale kiedy inni gadają, my już gramy. The Bowser i Magnetic już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, 15 minut po godzinie 12. Guys, 23 września, no jesień, mamy jesień, ale też kalendarz świąt nietypowych. Sprawdzam!
1: Zgłaszam!
0: Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, no i pewnie, że można to spędzać na przykład na spacerze, ale ja mam trochę inny pomysł, no bo zobaczcie, jak można sobie życie urozmaicić. Wystarczy, że kogoś nazwiecie liściem i każecie mu spadać, a przyznajcie, że to całkiem kreatywne.
2: Ale ty masz silną psychikę.

0: chłopaki, jak byliśmy w Belgii podczas Tomorrowland, mówili, że szykują coś nowego. No i teraz w końcu wiemy, o czym była mowa. Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor, Melo Radio. No, 27 minut po godzinie 12, kiedy inni gadają, my gramy i w tej godzinie jeszcze między innymi z tej okazji pojawi się gwiazda, która, no śmiało mogę powiedzieć, że no, współpracowała z największymi to jedno, ale to jakie sztosy potrafi robić muzyczne, to już jest inna kategoria. No i z Bieberem się przecież zgadali. Nicki Minaj i Starships, tak jeszcze trochę wakacyjnie.
1: Reklama.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
13: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
17: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Zobacz nowe Volvo.
20: Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
24: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

Niki. Niki! Minaj i Starship z Melo Radio. Podkręcamy tempo. 17 minut do godziny 13. Niektórych to, co zrobiłem, rozbawiło, ale być może jest to śmiech z cringe'u. Już nie będę wymieniał. W każdym razie z kolei chciałem wam przypomnieć o czymś bardzo turboważnym, bo tak, jeżeli się skupicie, tak przez moment, nawet wiecie co, przyciszę ten podkład, bo zadbajmy o to, żeby komunikat był czysty i przejrzysty. Tak, myłem się, uprzedzam pytania. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia, na co tylko chcecie i możecie z tym zrobić, co chcecie. Jak na waszym miejscu, ja nie mam tej opcji, ale gdybym mógł, to bym skorzystał, bo wiecie, pieniądze piechotą nie chodzą, chociaż oczywiście mogłyby. Na wy możecie sobie po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, na co byście to wydali, potem odbieracie telefon i to jest wszystko. Czy to nie jest proste? Mi się wydaje, że to jest aż za proste i ja chyba muszę z kimś o tym porozmawiać.

0: Ula, muszę powiedzieć, że obserwujemy każdy twój ruch i jesteśmy ciekawi każdego twojego ruchu.
1: Aż się boję.
0: No ale spokojnie, chcę wiedzieć tylko co w newsach. Przepraszam.
1: Dobra, nie, to pytanie do ciebie. Co ty lubisz robić w wolnym czasie? W wakacje na przykład? No bo ja o tym powiem w newsach. Nie co ty lubisz robić, tylko co lubią robić faceci.
0: A, no to jest kilka pomysłów na odpowiedź na to pytanie.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Eli Oaks, Lavinia i Raisins w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13:00 będziemy podkręcać tempo, ale no właśnie jestem mega ciekawy, co faceci lubią robić. No, zaraz to sprawdzimy. Bardzo jestem ciekawy. Bardzo.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
13: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomysły.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus zasady.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek jest już z nami. Czas na Newsy Melo Radia.
1: Są tańsze bilety PKP Intercity. Od dziś do piątku obowiązuje obniżka o 35%. Coraz więcej Polaków pracuje na umowę o dzieło. Jak wynika z danych ZUS-u, najwięcej takich osób jest na Mazowszu. To najczęściej umowy na maksymalnie 9 dni. Zagrożenie lawinowe w Tatrach, ogłoszono je po raz pierwszy w tym sezonie. Mężczyzna w podróży musi mieć zajęcie. Oprócz marzenia się na plaży czy siedzenia w basenie musi się dziać, mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl.
2: Romantyczny ski break z partnerką albo rodzinne wakacje w formule all inclusive, ale na przykład też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz czy koncert.
1: Ulubione męskie kierunki to Włochy, Hiszpania i Malta.
0: Dosłownie, nice.
1: Naprawdę?
0: Fajna
1: tak?
0: analiza.
1: Znaczy, zgadza się?
0: Zgadzam się w 100%. Ja na przykład osobiście kocham city breaki, no bo coś się robi, nie? Generalnie fajnie jest sobie chodzić.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 13 na zegarach. A propos chodzenia, wiecie co, ja wejdę dzisiaj na telefon, bo ja dzisiaj bardzo dużo chodziłem po firmie i muszę wam powiedzieć, ile kroków zrobiłem w jednym momencie. Telefon w tym momencie wskazuje mi 5241 i to było naraz. Ula zrobiła wow. A ja jestem Adi i zapraszam do 14, kiedy inni gadają, my już gramy.

0: Griffin, Bond, Ines i Walter Wave w Molo Radio, 14 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i wiecie co, nie mogę się trochę do tej pogody przyzwyczaić, bo wiecie, jak świeci słońce, to naprawdę jest ładnie, bo te liście już zaczynają zmieniać trochę kolor i w ogóle dzisiaj jest też ten dzień spadającego liścia, czy jakoś tak, to fajnie by było się wybrać na jakiś spacer, czy cokolwiek, ale to zaraz znowu będzie padało i w ogóle, ale ej, jakby coś to daje znaka, że w niedzielę ma być trochę cieplej, skorzystajcie z tego, zróbcie coś fajnego, może jakaś aktywność na dworze, nie wiem, jakiś badminton, bambimburon. Jak się mówi prawidłowo? Sorry, przepraszam, mikrofon już ci włączam, no.
1: Babington.
0: A nie Babington?
1: Babington na 100%.
0: Dobra.

0: Gdyby w moim telefonie dało się ustawić dzwonek, to ustawiłbym właśnie to, czyli Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Like a Leaf, Melo Radio i 28 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze zaczarujemy was trochę mocną energią, żebyście poczuli vibe imprezy, no bo będzie między innymi Rhythm of the Night, tak jest, tak jest. Będzie też Rihanna, S&M, będzie też Filipek i Nel. Sorry za rymy z maszyny.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. To zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Mówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa. Ulica Popularna 70.
8: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotawesoła.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

No idealne na jesień, takie muzyczne przytulenie, akurat jesieniarskie, niczym bym powiedział dniowy pumpkin spice latte i w ogóle. Filip Eknelli, będzie jaśniej, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 17 minut do 14. A jeżeli wy chcielibyście sobie zorganizować taki fajny czas jesieniarski, wiecie, kocyk, wspomniany pumpkin spice latte i tak dalej, no to może brakuje wam kasy? Ej, spoko, mam na to rozwiązanie i to bardzo dobre wydaje mi się, bo nie trzeba dużego nakładu czasu, a ja cenię wasz czas, wiemy jak jest, wszyscy zarobieni. Szybka kasa od Meloradia. 200, nawet 500 zł na co tylko chcecie. Wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i piszcie, na co to wydacie.

0: All of my love w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Siemanko Mikołaj.
1: Cześć.
0: Co jadłeś?
1: Jadłem kebaba na stołówce. Bardzo dobry. Znaczy taka kula, nie? Muala by nie było, ale tak oceniam solidne 6 na 10.
0: No i super. To jest w ogóle śmieszne, że gadamy o tym, co podają u nas w pracy.
1: No Iga teraz placka jeszcze kończy. Oj, skończyła. Another talk to you.
0: No chodź, Iga, chodź. Co jadłaś?
2: Leczo.
0: Leczo jadłaś?
1: Leczo, ale z plackiem.
0: No dobra, no to fajnie. Czyli we frikwajcie wszystko po starym, rozumiem.
1: Najedzeni, zadowoleni.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
10: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: CBA bada sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie niedaleko Łukowa. Składy najechały na betonowe przeszkody na torach. Bierzemy pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Jest to głupi, szczeniacki wybryk. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
12: Sprawę bada prokuratura. Mniej kandydatów na fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu wycofał się jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. Przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. Nietypowa atrakcja turystyczna w Estonii to bałtycka linia obrony i umocnienia na granicy. Turyści chcą zobaczyć to na własne oczy. Na Alasce wybierany jest najgrubszy niedźwiedź. Chodzi o takiego, który najbardziej przytył przed zimową hibernacją. Głosowanie potrwa w internecie przez tydzień.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, co ty tak się cieszysz tutaj?
2: Bo zjadłem kebaba dzisiaj. To jest, no słuchaj, czego facetowi potrzeba więcej do szczęścia?
1: No jest środa, więc myślę, że coś się jeszcze znajdzie.
2: A, masz rację, ale oj, dobra. Niebezpiecznie się robi, jak zwykle z tobą.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Porozmawiamy też o przyjemnych rzeczach w tej godzinie.
2: Tak,
1: powiedzmy, ja wiem. A zaczynamy od Talk to You, Another
0: Freak Fight.
1: Ale co, że to nie jest przyjemne?
2: Nie, bo Adrian teraz pokazuje, patrz, wziął też
1: jaki
2: sobie
1: Adrian?
2: Kebaba. To Adrian Nowak też wziął kebaba. Patrz.
1: Adrian Nowak, nasz prezenter.
2: Na wynos. O, wziął podwójne mięso. Dobre będzie.
1: Mieszany?
2: Z sosem?
3: Nie.
1: Szybko, żebyś miał łazienkę pod...
3: Mam jogurt w chacie i mam przyprawę czosnek. Wiecie, co się wydarzy?
1: Wolę nie wiedzieć.
3: Jutro melduję się o 10:00.
1: Dobrze, że nas wtedy nie będzie.

0: kiedyś Kylie Minogue, dzisiaj Third Life, Out of My Head w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, to jest w ogóle straszne, co Polacy wyczyniają.
1: To prawda, prawie 4,7 tysiąca zwolnień lekarskich na kaca zostało wystawione w pierwszym półroczu 2026 Anno Domini.
0: No słuchajcie, to jest w ogóle jakiś skandal, proszę się wziąć do pracy. Tak,

0: Robin Schulz, Show Me Love. Porozmawiamy teraz o miłości od pierwszego włożenia. Wejrzenia.
1: Iga. To jest taka piękna, romantyczna historia, dobrze, która teraz zatoczyła swoje koło.
0: Filip Heiser, znany dziennikarz, showman, może nawet
1: lekarz.
0: Trochę taki lekarz. Dokładnie, ponieważ jego żona już, Bianka,
1: teraz już żona, tak,
0: która jest od niego młodsza, przypomnę, 20 lat i mogłaby być jego córką, rzekomo myślała, że on jest lekarzem, a nie tam jakimś znanym prezenterem.
1: Trochę nie wierzę, bo ona była producentką w studiu podcastowym, gdzie Filip Heiser nagrywał swój podcast, więc jeżeli produkujesz czyjś podcast, no to chyba wiesz, co to za osoba, nie?
0: Za dnia dziennikarz, w nocy lekarz, wiesz, o co chodzi.
1: A w nocy zaś szkarada. No i teraz właśnie mówię, że miłość zatoczyła koło, ponieważ wystartował nowy podcast Filip i Bianka Heiser, gdzie opowiadają o swojej miłości, która trwa już całe 7 miesięcy, bo się poznali jakoś w lutym, nie?
0: Oni są krócej razem niż my się znamy, Mikołaj.
1: Faktycznie, no.
0: Dobra, ile im dajemy czasu na ten związek?
1: Nie, wiesz co, ja tak nie chcę. Nie chcę ich to mówić, bo wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, jak się kochają, to z nimi.

0: Lizzo, to Los Frequencies i Mari, chyba by powiedzieli Fresh albo Fresh po portugalsku, mm-hmm. bo ona jest z Brazylii mm-hmm. i ten numer ma być takim, wiesz, karnawałowym, brazylijskim, ciepłym brzmieniem.
1: Chyba się udało.
0: Mhm. Fajne. Akurat na taki dzień.
1: 10 tysięcy kilometrów dzieli Polskę od Brazylii. Za taki bilet lotniczy trzeba by było chyba trochę zabulić.
0: Mm-hmm. No tak myślę, że za dwie paki to minimum.
1: Mm-hmm. I w tej godzinie zdradzimy wam, jak zyskać trochę więcej gotówki.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Uwaga! Łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

0: kochasz Sobel, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Melo Radio. A teraz zapraszam na pokład odrzutowca znanej influencerki Kylie Jenner.
1: No, ona to ma swoje własne Kylie R, prywatny odrzutowiec za jedyne 73 miliony dolarów. Ile to jest na nasze?
0: Szczerze, bardzo dużo, nie umiem do tylu policzyć.
1: To chyba razy 4 jakoś.
0: Coś
1: nie?
0: takiego.
1: To, tak, no, ćwierć miliona lekką ręką, myślę.
0: Okej, okay, co na tym pokładzie?
1: No i na tym pokładzie ma, wiesz, telewizor, łazienkę, łóżko i kucharzy, którzy, no, zaliczyli wpadkę, słuchaj. Przekąska okazała się za ostra.
0: Ja tam lubię na ostro.

0: Fire, fire, to jest prawdziwie podkręcone tempo. Ja się, słuchajcie, tak rozmarzyłam o tej ostrości, że zapomniałam o najważniejszym.
1: No właśnie, bo ćwierć miliona złotych nie każdy ma na prywatny samolot, ale do jakiegoś biletu możemy się oczywiście wam dorzucić w szybkiej kasie od Meloradia.
0: 200, nawet pół tysiąca złotych jest do zgarnięcia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl.
1: Tam piszecie, na co byście wydali kasę, a my do was dzwonimy, wy odbieracie, my wam dajemy, wy się cieszycie.
0: Proste.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu. Powiem wam, że niedługo wyrzucę telefon przez okno. Jeszcze raz zobaczę po prostu jesieniarski content i wyrzucę telefon.
1: A dzisiaj jesień.
2: No właśnie, i o tym powiemy w newsach. Czy ją czujemy, bo dzisiaj dzień pierwszy astronomicznej jesieni.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Marlon Hofstadt i Selfstar I Like.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
16: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Bykomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl. www.lidl.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
22: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
23: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: słuchaj na 94FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Był obserwowany przez polskie wojsko. Jest wniosek o areszt dla byłego policjanta w sprawie zonda krypto. Wcześniej usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Uważajcie na oszustów i koniecznie ostrzeżcie rodziców i dziadków. Naciągacze podają się za pośredników, którzy oferują załatwienie sprawy w ZUS-ie. Żegnamy lato, to pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Synoptycy mówią, że ma być ciepło, a czy ją czujemy?
4: Zbyt zielono, żeby była jesień.
5: Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
3: Dziś temperatury mocno jesienne, ale niedługo ma zrobić się znów ciepło.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Słuchajcie, Freak Fight, mamy godzinę 15, Iga Mikołaj, cześć. Polski język, trudny język, dlatego poznamy nowe słowo w tej godzinie.
1: Więc jeszcze będziemy go bardziej utrudniać, tak? Żeby obcokrajowiec już w ogóle nie wiedział, co się dzieje.
2: Polska dla Polaków, czy coś?

0: Skręcamy tempo najlepiej w Polsce. Hit My Heart, Benassi Bros, to chyba twoja młodość, co?
1: Nie no, moja młodość brzmiała troszkę inaczej.
0: A myślałam, że właśnie tak.
1: Smurfne hity i te sprawy.
0: Nie aż taka młodość.
1: A.
0: Natomiast teraz porozmawiamy o języku polskim, bo jest bardzo skomplikowany. Powstało nowe słowo.
1: Jakie?
0: Świszczy pała.
1: I komu świszczy ta pała?
0: Świszczy pała to inaczej człowiek lekkomyślny, niezrównoważony.
1: Czyli taki nerwus, taki narwaniec.
0: Narwaniec.
1: Czyli mamy nowy wyraz bliskoznaczny, który Mati Borek może użyć podczas transmisji meczu.
0: Ha?
1: To jest ten, co zawsze w trójkach mówi.
0: Ha?
1: Takie synonimy, dobra, nieważne. A jeszcze jak komuś świszczy pała, to trzeba do urologa.
0: Okej.
1: A za chwilę wypłyniemy pod polską banderą.

0: Lifka, poza tobą nic, nadal to jest moja topka na naszej playlisty.
1: Chyba jeden z potężniejszych polskich towarów eksportowych, ale teraz o imporcie będziemy mówić, ponieważ...
0: Ale różne słowa tutaj rzucasz.
1: Eksport, import, wiesz, podaż, nie?
0: Sprzedaż.
1: Oj, aż na studia miałem ochotę wrócić przez chwilę. Import kokainy to jest problem, z którym teraz walczą służby na całym świecie, zwłaszcza na Oceanie Atlantyckim. I właśnie ostatnio został złapany jacht, tak, gdzie miał 2 tony koksu na pokładzie i płynął pod polską banderą.
0: Jak to?
1: No, ktoś zawiesił. Ja nie wiem, kto zawiesił, ale ktoś zawiesił.
0: Ale to jest skandal jakiś.
1: No właśnie. I teraz została wystosowana prośba do polskich służb, żeby pomóc zidentyfikować, do kogo może należeć ten jacht. Ale wydaje mi się, że raczej chyba nie do kogoś z Polski, tylko tak sobie wywiesili. Wiesz, tam płynęli, nie wiem, z San Escobar czy skądś.

0: Słuchajcie, Freak Fightu. Przed chwilą poruszyliśmy temat przemytników płynących pod polską banderą, że to skandal. Na szczęście nasz słuchacz Alex ma wyjaśnienie.
1: Tą flagę to pewnie do góry nogami przez pomyłkę powiesili, a to nie Polska.
2: To prawda. Mi się wydaje, że w Monako czekali na ten towar. No to było o koksie, a za chwilę grzyby.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
2: 15 zł.
6: Lepiej.
2: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
6: Z kuponami?
2: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
19: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Miau!
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
23: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: začnime.
1: Áno, Kaifa Max, Melo Rádiu. Chodźmy na grzyby, to jest nowy trend warszawski zresztą.
2: Trochę tak. Wszyscy kochają chodzić na grzyby ostatnimi czasy. No nawet pojawiły się wojny w internecie, nie, bo tam ludzie rezerwacje sobie ustawiali na grzyby, nie pisali kartki, proszę nie zrywać kani.
1: Moje.
2: Podawali numer, a potem dostawali SMS-a o treści pyszne kanie, dzięki za info.
1: Trochę wredne.
2: Ale Księżulo też wybrał się na grzyby. Bardzo mnie to rozbawiło, bo parafrazując klasyka, wystroił się jak islamski najemnik w jakieś moro. Co myślisz, że te grzyby się przed nim będą chować? Czy o co chodzi?
1: Bardzo stylowo. Myślisz, że zrobię jakąś potrawę, która będzie mu ala?
2: Nie wiem, ale oglądałem parę takich odcinków, gdzie gotuje i dobrze mu to chyba wychodzi.

0: tutaj, Kids Love Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: W życiu chodzi o to, żeby przełamywać własne bariery, ale tej bariery nikt tak nie chce przełamać.
2: Tak, stacje paliw na pewno nie chcą i o tym powiemy w newsach i o cenach paliw oczywiście.
3: A już o 16 zagramy!
1: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: I cóż, że

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
16: Na Boku w Teatrze Kamienica.
17: Premiera już 15 września.
18: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
19: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.

0: la 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środek tygodnia to idealny moment w Wawie na przełamanie rutyny. Zaczynamy od lekkiego kina w warszawskim Heliosie. Możecie sprawdzić polską nowość 100 dni Misja Zeus. Komedia akcji, idealnie skrojona pod nasze pokolenie, w której główny bohater zderza się z dorosłością i powrotem do życia u rodziców. A jeśli wieczorem wolicie aktywnie zdzierać gardło, to wbijajcie o 21 na Ząbkowską. W Oparach Absurdu startuje luźne karaoke dla ludzi bez wstydu i muzycznych barier. Słuchajcie, nie trzeba trafiać w swoją tonację, a można zaszaleć z mikrofonem. Wjazd nic was nie kosztuje. Na koniec zostawiam mocny alert na nadchodzący piątek. Do stolicy przyjeżdża królowa techno, czyli Charlotte De White. Zagra w zupełnie nowym miejscu, w przestrzeni Sektor 6D.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny na stacjach paliw poniżej psychologicznej granicy. Benzyna za 7,99, a diesel za 8,99, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Stacje wiedzą, że to będzie pewnie miało psychologiczny efekt, jeżeli te dziewiątki się na pylonach pokażą i dlatego robią co mogą, żeby jednak tego pułapu nie przeskoczyć.
4: A pomaga to, że ceny na giełdach i w hurcie spadły. Nie dajcie się oszustom. Pewien mieszkaniec Mazowsza przez 4 lata inwestował w internecie w kryptowaluty i stracił około 60 000 złotych. Chciał zaimponować koleżankom, więc ukradł samochód warte 180 000 złotych. To historia z Łodzi. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Projekty przepisów chroniących przed AI miała przygotowywać sztuczna inteligencja. To w Norwegii. Co trzeci projekt poselski w tamtejszym parlamencie zawiera tekst wygenerowany przez AI.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Ufaj, ale kontroluj. To jest myśl przewodnia.
3: Co? Chcesz powiedzieć, że kontrola jest najwyższą formą zaufania?
2: Może.
3: Biedny Michał.

0: Mam same dobre wspomnienia z tym kawałkiem Rockabye w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, podkręcamy tempo. Jest afera. Afera, afera.
1: Panie Fertku, afera jest. Channing Tatum był z Zoe Kravitz. I rozstał się z Zoe Kravitz. Teraz Zoe Kravitz jest z Harrym Stylesem. Mhm. I ktoś Zoe Kravitz zaczął strasznie hejtować w internecie.
0: Fake konto pan Channing założył?
1: No, wszystkie poszlaki na to wskazują, bo takie konto powstało i miało jednego obserwującego i był to właśnie Channing Tatum, a potem to konto zaczęło strasznie hejtować Zoe Kravitz. On powiedział, że nie, to nie ja. To musiał być Jeff.
0: Jaki Jeff?
1: My name is Jeff.
0: A propos zdrad, za chwilę porozmawiamy o Lewandowskich.

0: 18 po 16 w Melo Radio.
1: Robert Lewandowski był zszokowany, kiedy usłyszał przeprosiny. Wszystko chodzi o to, że Robert przyjechał teraz na zgrupowanie kadry narodowej.
0: Jasne.
1: No i były takie głosy wśród dziennikarzy sportowych, że nie, Robert to na pewno tak na jeden, dwa mecze przyjedzie, a potem wróci do tej Ameryki i tam w Chicago Fire będzie grał, nie? Ale się okazało, że nie, że Robert zostaje na wszystkie mecze reprezentacji, które będą w najbliższym czasie rozgrywane.
0: Robert.
1: I dziennikarz, który wysnuł taką tezę na konferencji prasowej, przeprosił Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski był w takim szoku, powiedział: pierwszy raz słyszę pytanie z przeprosinami za tezę, która była błędna. Chyba muszę nacieszyć tym uszy.
0: Szczerze, zainspirował mnie ten dziennikarz do przeprosin. Jakiś czas temu, bardzo często my z Mikołajem sobie troszkę śmieszkujemy na temat panny.
1: Właśnie nie panny, pani.
0: Pani, przepraszam znowu. Ani Lewandowskiej, więc ja mam oświadczenie. Mhm. Czy jesteśmy gotowi na to oświadczenie?
1: Słuchamy.
0: Ja, Iga Dudziuk, przepraszam panią Annę Lewandowską za to, że osądzam ją o być może romans z Alvaro. Słuchaczka Ania również napisała, że jej się to bardzo nie podoba. Więc przepraszam. Natomiast jeżeli się to okaże prawdą, no to ja również oczekuję przeprosin.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem po naszej.

0: Elo.
1: Och, ważymy soku, to już nasza tradycja, że Mikołaj robi elo.
2: No bo jak mówi elo, to ja odpowiadam grzecznie.
1: Bo jesteś kulturalnym chłopakiem. A wiesz, co jest niekulturalne?
2: Mlaskać przy stole.
1: Bardzo.
2: Mhm. A chociaż w niektórych kulturach to jest właśnie grzeczne.
1: A my zajrzymy, jakie potrawy są smaczne, a jakie nie, jeszcze w tej godzinie.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Muzyka i głos AI.
8: To

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

0: świecie. Zgłodniałam, Miki, wiesz?
1: To może masz ochotę na jakieś najgorsze danie na świecie na przykład.
0: Jak musisz,
1: bo powstają zawsze rankingi tych najlepszych dań. No to teraz jest na odwrót. Powstał ranking najgorszych dań świata i uwaga, jest polski akcent na tej liście.
0: Brawo.
1: Na miejscu 17 znalazł się śląski żymlok.
0: Brzmi jak... Nieładnie brzmi.
1: No, nie brzmi zbyt dobrze. To jest generalnie taka kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka moczona w jakimś wywarze. Na miejscu pierwszym jest pizza Vulkanen ze Szwecji. Że tam jakieś różne dodatki i frytki, w środku jakaś sałatka.
0: Brzmi jak taki remix.

0: Mikołaj, jak tam twoje klejnoty?
1: No wiesz co, klejnoty to jest prywatna sprawa każdego faceta, chyba że jest się premierem.
2: No właśnie, premierem Hiszpanii, byłem premierem Hiszpanii i o tym powiem w newsach, który tłumaczy się ze swoich klejnotów.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
16: Muzyka i głos.

0: Biofarm. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie. Po reklamie.

0: Warszawie.
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słyszałam, że niektórzy z was jakimś cudem jeszcze nie dotarli na nową Odyseję w reżyserii Nolana, więc najwyższy czas to zmienić. Dzisiaj o 20:00 w warszawskim Heliosie macie na to okazję. 3 godziny widowiska, ale serio, uwierzcie mi, nie będziecie się nudzić i nie będziecie czuć w ogóle, że to jest 3 godziny. A na przykład w sobotę możecie wybrać się na sentymentalne impro w Domu Kultury Zacisza na Targówku. Ekipa Frajda zagra komedię impro improwizowaną Kiedyś to było. Całość opiera się wyłącznie na waszych wspomnieniach z dzieciństwa. Od upadków strzepaka po pierwsze niezręczne pocałunki. A skoro już mowa o sobocie, to na nocny finał zostawiamy wam tuptanie. Na Smolnej zagra sam Paganini.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic. Fałszywe reklamy na Facebooku mogły zawyżać rachunki za telefon, wynika z analizy CERT Polska. Opłata mogła zostać doliczona do rachunku. Drogie ogrzewanie czeka nas tej zimy, tak prognozuje Polski Alarm Smogowy, mówi Piotr Siergiej.
4: Ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pellet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania sięgający prawie 13 tysięcy złotych.
3: Najtańsza jest pompa ciepła. Biegacze z całego świata wystartują w maratonie warszawskim. Impreza będzie rekordowa, bo zapisało się niemal 14 tysięcy osób. Start w tę niedzielę. Z klejnotów wartych ponad 1 000 000 euro, tłumaczy się były premier Hiszpanii, jest podejrzany o korupcję. Wyjaśnił, że klejnoty podarował mu saudyjski monarcha, tak w geście uprzejmości.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: I elegancko wybiła 17:00, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do was pytanie, drodzy słuchacze.
2: Więc już teraz zapraszamy was na WhatsApp Melo Radia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.

0: Alison Nightsmith. Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc nasze pytanie do was, drodzy słuchacze, brzmi: co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?
1: Można, myślę, myśleć pozytywnie, o, po prostu.
0: Można też się miziać.
1: Można miodu i cytryny sobie wrzucić do herbaty.
0: Jesieniary lubią to.
1: Tak jest. Co można robić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?

0: Aj w Meloradiu. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I Sztruks napisał melanż. Jedno słowo, a tyle emocji.
0: Czyli słuchać Meloradia, bo my jesteśmy takim melążowym radiem.
1: To Kasia
0: radiem.
1: Napisała, że melo włączyć. Można sobie w ten sposób poradzić z jesienną chandrą. Można maraton filmów Harry'ego Pottera odpalić. Polecam każdemu. Piotrek napisał, że można majaczyć, że jest lato. No i jest Janusz. Nasz ukochany Janusz, tak? Który proponuje masaż erotyczny.
0: To nie wymaga komentarza. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry? Na literę M czekamy na wasze głosówki najlepiej. Głosówki nagrywamy na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry? Na literkę M.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad w Melo. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Może Oliwier na początek?
1: Na M? Miłość. Poczuć się jak na wiosnę, motyle w brzuchu.
2: Miłość to jest fantastyczna rzecz. Ktoś też napisał, miłość, miłość, tosty z miodem. Podoba mi się to.
0: Ale nie krzycz.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
16: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.
17: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na psy. wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hi-Lo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hi-Lo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
23: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
24: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
23: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Trips, Kubańczyk Trips, jeżeli słuchasz Melo Radia, to oczywiście odpisz nam na DM-a, ponieważ czekamy już jakieś 9 miesięcy.
1: No, to już się coś powinno z tego urodzić, prawda? A do tej pory nic.
0: Natomiast my sprawdzamy, co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M. Tak. Dziękujemy jest za wszystkie głosówki. Może Emma?
2: Na jesienną chandrę najlepszy będzie melanż. Pozdrawiamy z Klaudusią z pracy. Słuchamy Melo. Pozdrawiamy.
1: To trzeba rozkręcić jakiś melanż. Pozdrawiamy was, dziewczyny.
0: W pracy melanże to jest to. Krzysztof napisał, żeby modlić się o złotą, ciepłą jesień.
1: Tomasz zaproponował, że masaż i muzyka. To zawsze takie relaksujące, przydałoby się mi.
0: Romantyczne.
1: Rzeczywiście, tak.
0: Monika?
3: Można się miziać z partnerem, partnerką.
0: No pomiziaj mnie, Mikołaj.
1: Ja nie wiem, naprawdę, czy przeczytać tę wiadomość, czy nie czytać tej wiadomości.
0: No zrób to, jest już taka godzina, zrób to.
1: Słuchajcie, Peter do nas też napisał, ja nie wiem, no moja dusza opuściła ciało, jak przeczytałem tę wiadomość, ale niech będzie.
0: Proszę.
1: Hej, na jesienną chandrę, zatrzymując wyliczanie na literce M. Najlepsza jest minetka, uśmiech z zamkniętymi oczami. Czy robić, czy jak myślę mieć robioną, jest bardzo odprężające i przyjemne. Pozdrawiam.
0: Piotrek,
1: ja muszę iść do domu.
0: Daj swój numer.

0: Co to jest za poza Mikołaja?
1: Ja jestem zniszczony tą wiadomością, którą przeczytałem. Nie mogę sobie z nią poradzić do teraz.
2: Chodzi ci o tę minetkę?
1: Chodzi mi o ten uśmieszek. Ten uśmieszek wyssał ze mnie energię.
0: To chyba bardzo źle, że ja dopiero przyszedłem z tego, co słyszę.
1: No tak, bez kontekstu. Nie brzmi to zbyt dobrze.
0: Co za minutkę? Powiem wam, co zagram, ale nawet za sekundkę.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jesse.
2: Faktycznie to trochę zabrzmiało, jakbyś mi zrobił. Dobra.
0: Nie chcę wiedzieć, co tutaj się działo, jak mnie nie było.
1: Sposób na jesienną handrę.
0: Na szczęście w studiu są kamery. Albo nie na szczęście. Daj buzi, Iga.
2: Co?

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
6: to you. O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
10: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
11: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
14: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
11: Na boku, w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
18: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
19: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
20: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które mam dla was. Ula Harciarek.
1: Drogo na stacjach paliw. Cena diesla w niektórych regionach jest już wyższa niż 9 zł. Według Petrol.pl najdrożej jest na Dolnym Śląsku. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jak chronić się przed deepfake'ami? Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają sposób. Polecają ziewanie, bo algorytmy nie są przyzwyczajone do takich ruchów twarzy. Dziś oficjalnie pierwszy dzień jesieni. Czy już ją czujemy?
2: No jasne. No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
3: Każda pora roku ma swój urok.
2: Tak.
4: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
1: Według synoptyków tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle.
0: I to chyba jej jedyny plus.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: idę w Melo.
1: Ale my nie mamy jeszcze jesieniarskiej formy. My mamy tę formę bardzo letnią. Ja wam to udowodnię. Silva Boom Pound Tonight, Lady Gaga, Abracadabra, Jazzy, Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. Na tej godzinie też zagramy sobie już za moment w naszą zabawę O czym myśli i pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy. To ryzykowne, ale opłacalne. Będą skryty Meloradia do zgarnięcia. To co, lecimy? Tu pychu, siemano.

0: Iga, pochwal się, co zrobiłaś.
1: Oluś zamówił mi taksówkę i uznałam, że mu dam napiwek w postaci złotówki.
0: Ja teraz przeszaleję całą noc, muszę ci powiedzieć, Iga. Po prostu jestem ci niezmiernie wdzięczny.
1: Nie ma za co.
0: 9 minut po 18 i Pychu z tej strony, słuchacie Melo Radia, no i zaczynamy naszą zabawę o czym myśli Pychu. Zasady są proste, tak jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem wybieracie numery 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś chodzi mi o rzecz. Ta rzecz jest taką ozdobą w domu i może być różnej wielkości. Taki bardziej dodatek, że jakby bez tego chata wytrzyma, ale fajnie, jeżeli ta rzecz tam jest. No to czekam na wasze telefony. Już za moment będziecie mogli dzwonić. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda.

0: James Young, Infinity w Melo Radio.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i zadaję wam pytanie takie jak codziennie. O czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. No i słuchajcie, wybierajcie już numer telefonu 321-321-777. Dziś myślę o rzeczy, która jest raczej dekoracją w domu. Może być różnej wielkości. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest numer telefonu, pod który możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna. No to o czym myśli Pychu?
2: Może jakieś pieczka zapachowej?
0: Jeszcze raz, co?
2: Pieczka zapachowa.
0: Jak wy to w tym tygodniu robicie? Znowu po pierwszym strzale. Jesteś fanką świeczek?
2: Tak, bardzo lubię świeczki.
0: To jaki jest najlepszy zapach, jaki można sobie na jesień kupić?
2: Ja lubię jasień.
0: Nie znam, ale to chyba dobrze, bo to potwierdza, że jestem mężczyzną.
1: O czym myśli Pychu?

0: każdy twój ruch w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.27 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co przed snem robi Magda Tarnowska.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Ama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35 urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie. Zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotawesoła.pl.
6: W Media Expert.

To jak to jest z wami? Wy raczej bardziej anioły czy demony? Nieważne, do której grupy się zaliczacie, Tymek dla wszystkich was zagrał. Anioły i demony w Meloradiu. Cześć The Filin, nowość od Timiego Trumpeta już za moment. A to robi Magda Tarnowska przed snem. Dziewczyna Bagiego ostatnio trochę się otworzyła, no i powiedziała głośno, że robi rachunek sumienia przed snem, bo jest osobą głęboko wierzącą, no i dopiero potem się kładzie. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na przykład ja tak nie mam, bo u mnie to by się każdego dnia tyle nazbierało, że chyba w ogóle bym musiał ze snu zrezygnować.

0: rzadko który numer tak mi poprawia humor jak właśnie ten. Charlotte Devon i Snoop Dogg to Flip It w Melo Radio. Flip It. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę 19. I będziemy dalej podkręcać tempo bardzo mocno. Flip It. Zresztą też sypnę trochę grosza.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Save My Love. No i jeszcze Gryfin w tym trio. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.

0: Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w melo. No to mamy już punktualnie 19, to oznacza, że odpakowujemy kolejną paczkę z najlepszymi hiciorami i podkręcamy tempo. Kygo, Kali, Ty Griffin, Save My Love. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano, Florida i T-Pain, low, low, low, low. Będzie za moment.

Josh Baker i Poppy Bascomb w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.11 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. I takie jak w tym numerze ktoś z was zrobi. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Klaudii, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekam 5 sygnałów i nie mogę czekać dłużej, więc Klaudia, to jest twoja szansa, którą musisz wykorzystać. I to się chyba wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No, cześć. Czy masz na imię Klaudia? Cudownie, wszystko się potwierdza. Słuchaj, na co byś potrzebowała 200 od nas? Bo ja takie trzymam w dłoni i tak, wiesz, mogę ci dać, mogę ci nie dać, jak wolisz.
1: Okej, no akurat w tej sytuacji, wiesz, bym potrzebowała na zakup składników na zrobienie tortu dla mojego taty na urodziny.
0: To ty jesteś taki kuchmistrz, że tak potrafisz taki torcik zrobić sama?
1: Jestem od niedawna. Wiesz, tak od 3 lat praktykuję robienia tortów na każdą imprezę rodzinną, na urodziny, święta i te...
0: Ale czekaj, bo coś mi się tu nie zgadza. Ty od 3 lat robisz tortu i ja od 3 lat go od ciebie nie dostałem.
1: Po prostu rażące niedopatrzenie.
0: I taka odpowiedź mi się podoba, nadrobimy w tym roku, jak rozumiem.
1: Musimy to nadrobić, koniec.
0: No to ja ci daję hajs na ten tort. 200 w tym momencie wysyłam do ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję, cieszę się. Na pewno będą smacznie spożytkowane.
0: A coś wyskoczy z tego tortu? Dobra, nie było pytania.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Nowka Sztuka na playliście Meloradia. To Iben i Easy Bizo, All of My Love. Tak się nazywa ten numer, a za kilka chwil zagram wam jeszcze świeższy kawałek, bo zupełną premierę, która dziś wyszła i od razu trafiła na playlistę Meloradia. W sumie to trafi za kilka chwil.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
14: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Nie wierzę, że przez ostatnie 2,5 minuty ktoś ziewał. Przy tym numerze się nie da. Somebody's watching me. To Beat Freaks w Melo. Czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Metzner to, słuchajcie, bardzo młody chłopak, świeża krew na polskiej scenie muzycznej. Wydał już 3 numery, no między innymi Kto to, które często graliśmy na antenie Meloradia. To był zresztą soundtrack do filmu Mickiewicza 3. Potem między innymi był troszkę mroczniejszy Gotham, no a teraz mamy Jazdę bez trzymanki. Jak usłyszycie te basy, no to powiecie tak jak ja, że to prawdziwy odlot. Metzner, wiem, że słuchasz, więc uściski dla ciebie, no i gramy twój nowy numer. Metzner i cały blok.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ja. W

0: Se tam kasę, no i skąd ta upływa, nie? Shanghai i tu kasę w Melo Radio. A wy pamiętajcie, że jak chcielibyście kasę od nas, taką szybką, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo my codziennie rozdajemy 200, a w piątki nawet 500 zł. Jeżeli chcielibyście taki hajs dostać na cokolwiek tylko chcecie, to wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl, robicie to totalnie za free na naszej stronie.
1: A już o 20 zagramy
0: David Guetta, Lock Run One River. Ten numer punktualnie o 20 otworzy kolejną godzinę podkręcania tempa w Melo Radio.

0: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70. Po reklamie. Idę w Melo.
1: No a w tej godzinie przydadzą wam się na pewno głosówki, więc już możecie sięgać po WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram. 20 na zegarach. Tu pychu, siemano, David Guetta i Alok, oni na początek.

to Reason, Cilla Yok, Cilla Vinia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:14 aktualnie na zegarach. No ja chciałbym bardzo, żebyście teraz wyjęli wasze telefony, weszli na stronę meloradio.pl, no i tam kliknęli wyślij głosówkę. Tam jest odnośnik do naszego WhatsAppa, no i ja teraz przyjmuję te głosówki. Najlepsze nagradzamy skietami Melo Radia. No i pytam was dziś o co ja chcę się dowiedzieć w sumie cały dzień, bo mi się dzisiaj wszystkiego nie chce. Czego wam się dziś nie chciało? Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Być może od rana, być może wieczorem, teraz. Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Zbieram wszystkie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa oczywiście znajdziecie na meloradio.pl. I to jest prawda. A to Ania Dąbrowska. I nieprawda. W remiksie od Gromiego.

0: to dla was, dziewczyny. Każda z was jest Only Girl in the World. To Rihanna w Meloradiu. A czego wam się dzisiaj nie chce? To cały czas sprawdzam. Możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Kamila, jak to u ciebie wygląda?
1: Mi się dzisiaj z rana nie chciało przygotować jedzenia do pracy, więc leciałam dzisiaj na samych gotowcach.
0: O, jak ja cię rozumiem. Też tak często mam. Nawet kiedyś dostałem radę, co zrobić w takiej sytuacji. No i podobno działa to, żeby sobie przygotowywać rzeczy do jedzenia dzień wcześniej. Z tym, że do rana to one już były w moim brzuchu. To chyba nie tak ma działać.

0: Też wam się od razu przypomniało Euro 2016 z tym numerem i z naszą reprezentacją, ale to były czasy. This One's For You. Pamiętam ten występ na otwarciu Euro właśnie Davida Getty i Zary Larson. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo nie samymi wspominkami człowiek żyje, czas na numer, który być może wiele nowych wspomnień nam wygeneruje. K-Trill i Paco Amoroso. To słuchajcie, jest dwójka raperów z Argentyny. No i oni stwierdzili, że oj, zrobią naprawdę mocny numer z mocną liczbą nazwisk. I to naprawdę potężnych. Pink Panthers, Fred Again. No to między innymi oni pojawiają się w tym kawałku, ale no musiała być to duża ekipa. No i robiąca wrażenie, no bo jest to numer, którego usłyszymy w soundtracku do gry GTA 6. Ona wychodzi 19 listopada, wtedy trafi na nasze konsole. No i usłyszymy ten kawałek właśnie w tej grze. K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i masa innych ludzi tworzących ten kawałek to Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Disney. A za chwilę 21 i gramy dalej.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 21. I będę dalej sprawdzał, czego wam się dziś najbardziej nie chciało. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo.

0: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.

0: słuchaj na 94 FM.
1: Idę w Melo. 21 wybiła, czego wam się dziś nie chciało? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, Kuba.
2: Zdecydowanie iść do pracy mi się nie chciało.
1: Ach, ze szczególnymi uściskami dla osób, które są teraz na drugiej zmianie. Melo Radio. Razem dojedziemy do jej końca, obiecuję. Tupychu, siemano.

0: to Take Me Back. 15 minut po 21 na zegarach. Czego wam się dziś nie chciało? Czekam na głosówki na WhatsAppie Mela Radia. Cały czas je zbieram. Emma, co tam u ciebie? Dzisiaj się wydarzyło, że ci się bardzo nie chciało.
1: Witam. Mi dzisiaj się nie chciało robić paznokci, które wczoraj w pracy mi wszystkie podpadały. A później nie chciało mi się iść do tej pracy na 14. Ale jestem w tej pracy i słucham Melu Radia.
0: Słuchaj, jak tam ci podpadały, to się nie dziwię, że ci się nie chciało do niej iść, ale skoro zaczęłaś o 14, to pewnie gdzieś koło 22 kończysz, spoko, dojedziemy razem do tej 22, no ale ja widzę jeszcze inny problem, ale mam na niego rozwiązanie. Skoro w pracy ci podpadały te pieniądze, te paznokcie, to niech pieniądze teraz na nie daje szef, a co?

0: Shouse, I Won't Forget You. Tak, podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 29 minut nam do 22 zostało. Czego wam się dziś bardzo nie chciało? Czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl i z naprawdę przeróżnymi tematami do nas wysyłacie te głosówy.
1: W życiu nie uwierzycie, nie chciało mi się rano wstać, trzepać dywanu swojej teściowej. Po prostu katastrofa. Biedny do tej pory leży.
0: No, usłyszałem słowo teściowa i jakoś tak też mi się wszystkiego odechciało.

Griffin w Melo. Nasz znajomy z Tomorrowland. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście się cofnąć do czasu wakacji, lipca, kiedy to bawiliśmy się na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, no to co soboty od godziny 20 możecie to zrobić, no bo czeka na was dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych w soboty od 20, no i w piątki też po godzinie 22, no i to jest prawdziwe, jedyne dobre Melo, no i to jest naprawdę okazja do tego, żeby bawić się w weekend najlepiej.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest debiut. Best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: O reklamie.

sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Warszawa.

0: to szans.
1: Melo Radio. To jest
0: Melo.
1: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.